łatwy w związkach.

cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz.

0: polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Siatkarze wygrali z Niemcami, Polska w półfinale Mistrzostw Europy. Będą limity wynagrodzeń dla medyków. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
2: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
1: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta mówi, że nie obawia się tego, by z powodu limitu zarobków medycy przechodzili do sektora prywatnego.
3: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
1: Ma być też więcej kontroli, by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała wczoraj nad Bałtykiem 40 km od polskiego wybrzeża. Trzeba zakończyć tę wojnę przed nadejściem zimy, powiedział prezydent Ukrainy. Mam nadzieję, że stanie się to z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa, dodał Wołodymyr Zełenski. Spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziś przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Dziś też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Na całym świecie jest ich kilkaset, a choć bywają do siebie podobne, nie można mówić o jednym uniwersalnym języku migowym, mówi pani Ania, tłumaczka polskiego języka migowego.
4: Generalnie każde państwo ma swój język, te języki różnią się. Oczywiście są podobieństwa. Podobnie będziemy pływać, jeść, myć się. Do tego jest taki techniczny język międzynarodowy. Porównajmy go z Esperanto, modnym w dzisiejszych czasach. Tak, no każdy głuchy żyje w swoim świecie.
1: Dzisiejsze święto to część Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, który w zmieniającej się formie obchodzony jest od lat 50.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Przeważnie pochmurno, choć z delikatnymi przejaśnieniami. Na zachodzie ma być najładniej i właśnie tam nie powinno padać. W pozostałej części kraju przelotny deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na zachodzie kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Dzień dobry w środę. Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka. Meldujemy się w studiu od samego rana.
7: Cześć wszystkim. Stało się. Dziś oficjalnie wita nas pierwszy dzień jesieni.
6: Oho, czyli dzisiaj wszystkie jesieniary oficjalnie budzą się do życia, wyciągają wielkie swetry, puszyste skarpety, no i dyniowe kawy.
7: Dokładnie tak. My też nie zamierzamy marznąć, odpalamy gorący poranek i wchodzimy w tą nową porę roku na pełnej energii.
6: Także nastawiajcie głośniki i ruszamy z tą środą.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym.

0: windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest tu nie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Zaprawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend,

ostatni dzień sierpnia, rozstawia się.

jest u mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: którym nie odbijam się.
1: Jest mnie za mało na lustra.
0: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: To ja tak zerkam w kalendarz na dzisiejszą środę. Imieniny obchodzą Bogusław oraz Tekla, także ślemy najcieplejsze życzenia.
1: A z nietypowych świąt wyłapałam dzisiaj idealnie dopasowany dzień spadającego liścia.
0: No to słuchajcie, dzisiaj to jest absolutnie genialna filozofia na dzisiejszy poranek, no bo wszystkie stresy, poranne ziewanie i zaległe sprawy z początku tygodnia, no zrzucamy za siebie, dokładnie tak jak liście spadają z drzewa.
1: Prawda. Czysta głowa, ciepła kawa w dłoń, a my dorzucamy do tego idealnie skomponowany zestaw numerów na dobry start dnia.
0: Także podkręćcie radio, no i lecimy dalej. Po polsku na 101 i 4.

0: No to słuchajcie, zaczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski, ale mam wrażenie, że ktoś pomylił harmonogram.
1: Zamiast treningu mamy pokaz mody.
0: No coś w tym stylu. Marcin Bułka pojawił się w wiatrówce za około 11 tysięcy złotych.
1: Tomasz Kędziora postawił na plecak za blisko 13 tysięcy złotych.
0: No a Robert Lewandowski wybrał kardigan za 709
1: złotych. 709 złotych i już można mówić o skromności.
0: No właśnie, przy tych cenach to ten sweter wygląda jak promocja w dyskoncie.
1: Ciekawe, czy przed treningiem sprawdzają skład reprezentacji czy metki.
0: No najważniejsze, żeby piłkarze trafiali do bramki.
1: I żeby nie zahaczyć plecakiem za 13 tysięcy o ławkę rezerwowych.

0: Wiecie, co mnie zastanawia jesienią? Te wszystkie drzewa, które nagle są pełne wron.
1: I człowiek się nagle zastanawia, skąd ich się tyle nagle bierze.
0: No i tutaj okazuje się, że one po prostu zbierają się razem na noc.
1: Jest bezpieczniej, cieplej i łatwiej wypatrzyć drapieżnika.
0: I co ciekawe, często wybierają te same miejsca przez wiele lat.
1: Czyli te drzewa mają swoich stałych lokatorów.
0: No i wygląda na to, że jesienią nie tylko my szukamy dobrego miejsca na wieczór.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nastolatek zatrzymany przez służby miał planować zamach. Co z bazami USA w Polsce? Rząd i prezydent zapewniają o współpracy. Jesień się rozpoczyna, ale w prognozach powrót lata. Marcin Krzemiński. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. Jego celem miały być szkoła i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, mówi minister Marcin Kierwiński.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
1: Nastolatek z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób. Grozi mu do 15 lat więzienia. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście, to w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. No ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która podwyższa stawki akcyzy na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
3: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
1: Mówi premier, nawiązując do ostatnich dementowanych przez prezydenta doniesień medialnych i do faktu, że to już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy, bo poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Rząd i prezydent zapewniają za to, że mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
4: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
5: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
1: Dziś z sekretarzem obrony Pitem Hegsetem miał się spotkać polski minister obrony. Wizyta jednak została przełożona na inny termin. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W tym roku zbiega się z kalendarzową. W nocy Ziemia przekroczyła punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze. No i najbliższe dni będą typowo jesienne, na ogół chłodne i deszczowe, ale w niedzielę ma nastąpić przełom. Więcej słońca.
6: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz już bardzo optymistyczny.
1: Przyznaje Przemysław Makrewicz z IMGW. Według długoterminowych eksperymentalnych prognoz średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma dla tej pory roku.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Padać nie będzie tylko na krańcach zachodnich. Na pozostałym obszarze od czasu do czasu deszcz, wysoko w Tatrach śnieg, silny wiatr na wschodzie i nad Zatoką Gdańską. Maksymalnie od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem i do 18 na zachodzie kraju.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy, do najlepszej czwórki awansowała także Francja. Biało-czerwoni zapewnili sobie prawo gry o medale, pokonując Niemców, o czym więcej Przemysław Pozowski.
9: Polacy dołączyli do Francji, która wcześniej wygrała z Rumunią 3-0, a nasi spotkanie z Niemcami także wygrali bez straty seta. Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23, natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny. Teraz czekają na swojego rywala, tego wyłoni spotkanie Słowenia kontra Belgia.
8: A mecz Słowenia-Belgia dziś w Turynie o 16. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Do gry gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł na zgrupowanie kadry, choć tym razem nie z Barcelony, a z Chicago, więc z lekkim jetlagiem.
10: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
8: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Tymczasem mamy kolejną zmianę bramkarza w polskim zespole. Najpierw z powodu poważnej kontuzji kolana wypadł Kamil Grabara. W jego miejsce Jan Urban powołał Bartłomieja Drągowskiego, ale ten doznał już na skrupowaniu urazu pleców. W związku z tym do zespołu dołączy Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok, który był powołany przez Jerzego Brzęczka do młodzieżówki. Czeskie tenisistki pokonały Brytyjki 2-0 w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Marii Buskowa wygrała Sonaj Kartal, a Linda Noskowa z Katie Bulter. Ich półfinałowe rywalki wyłoni mecz Kazachstanu z Hiszpanią. Kazaszki zagrają bez liderki rankingu Jeleny Rybakin.
11: Siódma na naszych radiowych zegarach. Pora sprawdzić, co dzieje się za oknami w naszych okolicach. Rano zimno, zaledwie 9-10 stopni, ale warto też poszukać czegoś cieplejszego, jak teraz wychodzicie z domu.
12: W ciągu dnia bez gwałtownych skoków dobijemy najwyżej do 17 stopni. Klasyczny jesienny start, więc warstwowy ubiór to dzisiaj absolutna podstawa.
11: Na szczęście w głośnikach temperaturę trzymamy pod pełną kontrolą.
12: Szklanka ciepłej kawy, radio na odpowiedniej fali i ruszamy w ten dzień.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: To ja mam propozycję. Następnym razem, kiedy będziemy robić remont we włócawku, zanim wyrzucimy starą podłogę, najpierw ją dokładnie sprawdźmy.
1: Czemu?
0: No bo pod jedną z takich podłóg znaleziono 532 srebrne monety.
1: Ło, serio?
0: No serio, przy Królewieckiej 12 w słoiku pod cegłami.
1: A ja całe życie wyrzucam stare rzeczy bez sprawdzenia.
0: No widzisz, człowiek nawet nie wie, ile pieniędzy mogło leżeć pod jego nogami.
1: Od dzisiaj żadnego remontu bez wykrywacza.

0: WPP na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę oraz pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Wiosną, podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja, pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało zaniesione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb, mówi dr Jadwiga Lewandowska, kierownik badań archeologicznych.
2: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe. Obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
1: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Włocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne. W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski. Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Włocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią, mówi Grzegorz Jankowski, prezes klubu Relax Bet.
3: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje włocławskie, i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150. Także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
4: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
3: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy, laboratoryjnych lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy 2 sety do 21 z przewagą 2 punktów. Kończący to jest 30 punkt.
1: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w 2 z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea, mówią uczestnicy.
5: Bo lubię badmintona w sumie.
6: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, migowe, naprawdę mega fajnie.
4: Czy trenujecie na co dzień?
5: Tak, no 2 treningi w tygodniu mamy.
6: Tak samo, 2 treningi w tygodniu, no już 4 lata.
4: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
6: Ogólnie ukojenie. Taki bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badmintona tylko dlatego, że ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport.
1: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to kierowcy, zanim odpalicie samochody i ruszycie w miasto, no to taki szybki przegląd utrudnień na włocławskich drogach.
1: I od razu uprzedzam, dzisiaj trzeba będzie uważać nie tylko na korki, ale też na zwężenia i zamknięte fragmenty ulic.
0: Zwężenie jezdni znajdziemy m.in. na Brzeskiej, Starym Rynku, na Wiejskiej, Polnej, Długiej i Chemików.
1: Do tego dochodzą prace przy chodnikach, utrudnienia są m.in. na 3 Maja, Królewieckiej, przy bulwarach i innych ulicach.
0: Najważniejsze są jednak dwa zamknięcia. Pierwsze to ulica 3 Maja wraz ze skrzyżowaniem z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem.
1: Tam trwa przebudowa ulicy w ramach projektu UNERF-u, więc trzeba korzystać z objazdów.
0: Drugie zamknięcie dotyczy skrzyżowania Kapitulnej, Wysokiej i Długiej, które jest rozbudowywane na rondo. No i jeżeli jedziemy z centrum Kapitulną i chcemy skręcić Wysoką, to przejedziemy. Natomiast nie przejedziemy prosto Kapitulną w stronę Centrum Handlowego, ani nie skręcimy w ulicę Długą.
1: No dobra, plan na dziś jest prosty. Sprawdzić trasę, wyjechać trochę wcześniej i nie denerwować się na pierwszym zwężeniu.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Donald Trump grozi sankcjami, bo chce szybko zakończyć wojnę w Ukrainie. Co z cenami paliw? Rząd nie ma planu B, liczy na prezydenta. Jesienna aura na drogach. Będą rady dla kierowców. Marcin Krzemiński. Znów alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. RCB zapewnia w nim, że sytuacja jest monitorowana. Donald Trump tymczasem grozi Rosji i zapowiada potężne sankcje, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Czas położyć kres zabijaniu, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A chodzi o nawet 100% cła. Prawo do ich nakładania dała w ubiegłym tygodniu Trumpowi ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Uderzą nie bezpośrednio w Rosję, ale w kraje, które importują od niej ropę i gaz, czyli Indie, Chiny czy także Słowację. Trump zapowiada też spotkanie z prezydentem Rosji, ale jeszcze nie podczas najbliższego szczytu G20 w grudniu.
2: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
1: Na spotkanie z Putinem gotowy jest też prezydent Ukrainy, który liczy na zakończenie wojny jeszcze przed zimą. Dodam, że dziś na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ sekretarz stanu USA Marco Rubio ma się spotkać w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dziś też w Nowym Jorku przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
1: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Kierowcom chce też pomóc czeski rząd. Wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Od dziś jesień, no i pogoda od jakiegoś czasu już też jesienna. Warto o tym pamiętać, siadając za kierownicę i zmienić technikę jazdy. Radzą eksperci, na mokrej jezdni samochód łatwiej traci przyczepność, droga hamowania się wydłuża.
4: W tych warunkach, jakie są w tej chwili, no nie jeździmy na zderzak. Musimy dać sobie szansę na to, żeby zahamować.
1: Mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyjska. Używajmy też odpowiednich świateł. O tej porze roku często pojawiają się mgły i wtedy światła do jazdy dziennej, nawet za dnia, to za mało.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dość wyrównane temperatury na południu kraju, 15-16 stopni, prócz Podhala, bo tam zaledwie 10. Bardzo chłodno też, bo 12 stopni dziś maksymalnie na Suwalszczyźnie. Najcieplej na zachodzie do 18 i tylko tam bez opadów deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze zagrają w Mediolanie o medale Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w ćwierćfinale Niemców 3-0 i pewnie awansowali do najlepszej czwórki. Wynik wskazuje na łatwe zwycięstwo, zwłaszcza, że w setach biało-czerwoni wygrywali do 23 i 2 razy do 17, ale to nie był łatwy mecz. I nie wszystko nam wychodziło, więc brawa dla moich zawodników, mówi trener Nikola Grbicz.
7: Jestem zadowolony, oczywiście może być nie mieliśmy dużo asów, może być nie mieliśmy dużo bloków, ale dotknęliśmy Zdobyliśmy bardzo dużo piłek, broniliśmy się dobrze i myślę, że mieliśmy dużo sytuacji, które zrobiliśmy sami na bloku i obronie i dlatego jestem zadowolony.
6: Polacy zagrają w półfinale ze Słowenią lub Belgią. W drugim półfinale Francja po wygranej z Rumunią 3-0 zmierzy się z Włochami lub Finlandią. Przyleciał, wyspał się i jest gotowy do gry. Robert Lewandowski na zgrupowaniu naszej kadry znów musiał odpowiadać na pytania dotyczące swojej przyszłości w reprezentacji. I po raz kolejny dał jasno do zrozumienia, że nie ma zamiaru na razie rezygnować.
8: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce. Tak powtarzam wam już od jakiegoś czasu. Akurat często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
6: Polacy szykują się do meczów w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią. Z tym pierwszym rywalem pojutrze zagrają na Stadionie Narodowym. Kolejne medale Polaków na Mistrzostwach Europy w boksie. Jeszcze nie wiadomo jakie, ale kolejne trzy Polki wywalczyły awans do półfinałów, co oznacza co najmniej brązowe krążki. Na podium staną Angelika Krzysztoforska w kategorii 48 kg, Natalia Kuczewska w kategorii 51 kg i Kinga Krówka w kategorii 65 kg.
9: No to jest parę minut po godzinie 8. Zaczynamy kolejną poranną godzinę i oficjalnie ogłaszamy. Stało się. Witaliśmy ten moment od rana, a teraz wchodzimy w pierwszy dzień jesieni na pełnych obrotach.
10: Dokładnie tak. Słoneczne lato oddaje pałeczkę, ale my absolutnie nie zwalniamy tempa. Czas na nowe, gorące kawałki, które idealnie rozgrzeją ten poranek.
9: Wrzucamy wyższy bieg, meldujemy się w pracy czy w drodze i gramy dla was najlepszy zestaw muzyczny. Podkręćcie basy.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to jest ciekawa opcja dla młodych ludzi, którzy lubią śpiewać.
1: Konkurs.
0: No nie, można wystąpić w Browarze B podczas jubileuszowego koncertu Kanta.
1: Ale tak bez szkoły muzycznej?
0: Bez.
1: Bez znajomości nut?
0: Też bez.
1: To brzmi jak coś dla mnie.
0: No tylko trzeba mieć od 14 do 20 lat.
1: O nie, to teraz pozostaje mi jednak znaleźć kogoś młodszego, kto ma 14 lat.
0: No albo po prostu przekazać temat młodszemu pokoleniu.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, Anvil jeszcze nie zaczął oficjalnego sezonu, a już musi łatać skład.
1: No to szybki start, tylko niekoniecznie taki, jak chciał trener.
0: Dwóch zawodników nie zagra w pierwszym meczu Ligi Europejskiej. Jack Forrest nadal leczy uraz mięśnia, a Josiah Strony ma problem z plecami.
1: I od razu pojawił się nowy zawodnik.
0: Dion Wedwin, 33 lata, może zagrać na jedynce i dwójce.
1: Czyli doświadczenie na obwodzie się przyda, szczególnie przy takiej sytuacji.
0: No tylko na ten pierwszy mecz nie zdąży.
1: No to debiut zostawimy na kolejny odcinek.
2: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, baruchowo dorobiło się defibrylatora AED.
1: Taki zakup, z którego człowiek się cieszy, ale nie chce mieć okazji go testować.
0: No zdecydowanie.
1: No to teraz jeszcze powiedzmy, gdzie go postawili.
0: No, przy hali sportowej. W pobliżu jest szkoła, kompleks sportowy, no i sklepy.
1: Czyli praktycznie cały dzień ktoś tam jest.
0: Właśnie o to chodziło. W Kowalu też mają AED przy komisariacie i bibliotece.
1: Coraz więcej takich punktów.
0: No i oby wszystkie były potrzebne jak najrzadziej.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Koniec bajońskich pensji, zapowiada rząd, przyjął ustawę o zarobkach lekarzy. Będą ministerialne wytyczne dla szkół w sprawie ewakuacji. Hulajnogą na ekspresówce, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Marcin Krzamiński. Za 2 tygodnie posłowie mają się zająć ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na 2 etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
2: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
3: To ma być koniec tego typu historii. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
2: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
3: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
4: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
3: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
4: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
3: Ale zmiany odczują też pacjenci, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
5: Znaleźć jakąś metodę, żeby to, co zmieniamy, odbyło się bez pogorszenia dostępu do leczenia pacjentom.
3: A to może być widoczne, zdaniem medyków, w szczególności w szpitalach powiatowych.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny, a wojskowe myśliwce wracają do baz. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. Będą tymczasem wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
6: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci, i to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument.
1: Żeby nie było żadnych wątpliwości. Co najmniej kilkanaście ofiar niemieckiego mordu w Turach pochowanych zostanie dziś na cmentarzu w Kościelcu w Wielkopolsce. Ich szczątki ekshumowane zostały 2 lata temu w ramach śledztwa prowadzonego przez poznański oddział IPN-u. Polska w czołówce krajów globalnego lęku przed sztuczną inteligencją. Pisze o tym Rzeczpospolita. Z badania Pew Research Center wynika, że aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
7: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
1: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli 21-latkę na najbliższą stację paliw.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Plan wykonany perfekcyjnie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy pokonali Niemcy 3-0 i są już w najlepszej czwórce turnieju. O przebiegu tego spotkania opowiada środkowy Bartłomiej Dymański.
9: Pierwszego seta graliśmy do 23, było bardzo blisko. Drugi nam poszedł dużo łatwiej. W trzecim secie widać było, że oni zaczęli dużo mocniej ryzykować na zagrywce. W ataku byli agresywniejsi i mieliśmy w tym trzecim secie straty chyba z 4 punktów, czy 5 nawet. Odrobiliśmy to i w tej końcówce tak. Poszedłem na zagrywkę, cieszę się, że mogę tam narozrabiać troszkę w tej końcówce.
8: Polacy przenoszą się teraz do Mediolanu, gdzie zostaną rozegrane decydujące mecze. W półfinale zagrają ze Słowenią lub Belgią, ten mecz dziś o 16. Po nim Włochy zmierzą się z Finlandią, a zwycięzcy o finał zagrają z Francją, która pokonała wczoraj Rumunię 3-0. 4 mecze w 2 tygodnie, takiego zgrupowania kadry jeszcze nie było. Polacy rozpoczęli wczoraj w Warszawie przygotowania do Ligi Narodów. W piątek zagrają na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, potem ze Szwecją na wyjeździe, Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe. Po spadku do dywizji B będzie nam się grało łatwiej, uważa kapitan naszej kadry Robert Lewandowski.
10: Są drużyny na naszym poziomie. To, że wcześniej graliśmy w tej dywizji A, to był ponad stan, nie ma co się oszukiwać. Teraz jakby te drużyny są zbliżone do naszego poziomu, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko jakby stwarzali sytuację, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
8: Z zespołu wypadł kolejny bramkarz Bartłomiej Drągowski, który przyjechał w miejsce kontuzjowanego Kamila Grabary, też doznał urazu. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Michał Gurgul i Wojciech Mońka z Lecha Poznań oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto są najbardziej perspektywicznymi polskimi piłkarzami poniżej 21 roku życia. Wynika z raportu Obserwatorium Piłkarskiego będącego częścią Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem. Dokument uwzględnił piłkarską młodzież grającą w zespołach spoza pięciu najważniejszych lig piłkarskich świata. W pierwszej dziesiątce znalazł się Gurgul na 9 miejscu. Mońka w tym zestawieniu jest 13, a Pietuszewski 20. Za najbardziej perspektywicznego uznano Argentyńczyka Gianluca Prestianiego z Benfiki Lizbona.
11: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 10 stopni na Podhalu, 12 na Suwalszczyźnie, 14 na Podlasiu, 15 na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Śląsku i na Opolszczyźnie, 16 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, 17 na Kujawach, w Wielkopolsce i Lubuskiem. Padać nie powinno tylko na zachodzie kraju, wysoko w Tatrach śnieg.
11: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
12: 9 na naszych radiowych zegarach. Środa rozpędziła się na dobre, a my w studiu pilnujemy, żeby pierwsze jesienne chłody nie odebrały wam dobrego humoru.
13: Żadnego marudzenia przy biurku. Podrzucamy numery, które od razu nakręcają do działania i sprawiają, że godziny w pracy mijają nieporównywalnie szybciej.
12: Bądźcie z nami, serwujemy czystą energię bez żadnych przerw.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: No to mam dzisiaj coś, co może trochę zaskoczyć kierowców. W 7 ulic we Włocławku znikają znaki przejścia dla pieszych.
2: Znikną tak po prostu?
1: No tak, drogowcy uznali, że w tych miejscach są zbędne, no bo chodzi o strefę zamieszkania.
2: No dobrze, ale jak nie będzie znaków ani pasów, to pieszy gdzie ma przejść?
1: No gdzie chce, zachowując ostrożność. Pamiętajmy, że w strefie zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed samochodami.
2: Czyli kierowca jedzie bulwarami i musi się liczyć z tym, że ktoś idzie środkiem jezdni.
1: No tak, i właśnie dlatego warto o tym mówić, bo przecież jeszcze niedawno był we Włocławku taki youtuber, który dokładnie to sprawdził.
2: I wtedy kierowcy nie wszyscy byli zachwyceni jego spacerem po jezdni.
1: No było trąbienie, były gesty.
2: A teraz znikną jeszcze znaki.
1: No spokojnie, znaki znikają, ale pierwszeństwo pieszych zostaje.

0: No to dzisiaj pierwszy dzień jesieni, więc robimy ważny test, jak zostać prawdziwą jesieniarą.
1: Okej, zaczynamy od kubka dużego.
0: Bardzo dużego, do tego świeczka.
1: Dobra, dyniowa albo cynamonowa.
0: To sweter większy niż człowiek?
1: No tak, najlepiej taki, w którym można się zgubić.
0: Koc, herbata, książka, no albo serial.
1: I zdjęcie na Instagram.
0: Z liśćmi.
1: Koniecznie z liśćmi, nawet jak trzeba je znaleźć gdzieś na siłę.
0: No dobra, to mamy to.
1: Oficjalnie jesteśmy jesieniarami. We'll be right back.

0: No i uwaga, mamy dla Was konkurs na naszym radiowym Facebooku.
1: O, i tu można zgarnąć bilety.
0: Mamy bilety na Manam Akustycznie zespołu Nie ma mowy.
1: Koncert już 26 września w Starej Remizie.
0: A żeby wygrać, trzeba polubić post i odpowiedzieć w komentarzu na pytanie.
1: Jaki utwór Manamu najbardziej chcielibyście usłyszeć na żywo i dlaczego właśnie ten?
0: Zaglądajcie na naszego radiowego Face'a.
1: I piszcie, może to właśnie Wy pójdziecie na koncert za darmo.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jesień w kalendarzu, ale jest szansa na powrót lata. Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju w Singapurze. Marcin Krzemiński. Kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiSu. Agenci CBA zatrzymali rano w Warszawie Piotra M. i Jannę P.
2: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Z ustaleń medialnych wynika, że Anna P. to aktualnie dyrektor w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest pracownikiem jednej z prawicowych stacji. Chodzi o finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Akcja obejmowała spoty telewizyjne, artykuły w internecie i billboardy. Miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Ważne dla wybierających się w góry warunki na beskidzkich szlakach turystycznych GoProwcy określają jako trudne. W górach rano było chłodno, na Hali Miziowej i Markowych Szczawinach termometry wskazywały rano 2-3 stopnie. Na Kopule Pilska i Babiej Górze mogą występować oblodzenia, na szlakach jest generalnie ślisko i mokro, do tego ograniczona widoczność. Tymczasem dziś pierwszy dzień jesieni, w tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równo noc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
3: No nie, na każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
4: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
1: Najbliższe dni mają być chłodne i deszczowe, słońce ma wrócić w niedzielę, a w przyszłym tygodniu niewykluczone miejscami nawet 24 stopnie. Nazwanie stałej bazy wojsk USA imieniem Donalda Trumpa jest bardzo ryzykowne, bo jeśli powstanie taka baza, to prezydentem z pewnością będzie już ktoś inny, uważa Janusz Zemke, były wiceminister obrony.
5: Bezpieczniej moim zdaniem, jeżeli już trzeba by to nazwać prezydentem, to myślę, że bezpieczniej byłoby to zawsze nazywać nazwą aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo baza powinna funkcjonować przez wiele lat i prezydentów w tym czasie będzie także wielu.
1: W rozmowie z Bloombergiem prezydent Karol Nawrocki mówił, że trwają już przygotowania do budowy niezbędnej infrastruktury. Ogłosił też, że baza powinna nosić nazwę Fort Trump. Maja Chwalińska w ćwierćfinale singla w Singapurze. Nasza tenisistka pokonała Ukrainkę Oleksandrę Olinykową 6-0-6-1. A o półfinał finalistka tegorocznego French Open powalczy z Belgijką Elise Mertens. To po tym, jak do drugiej rundy turnieju nie przystąpiła z powodów zdrowotnych Czeszka Barbora Krajcikowa, która, dodajmy, miała być też w Singapurze partnerką deblową Chwalińskiej. Dodam, że mecz o półfinał singla Chwalińska-Mertens zaplanowano na piątek.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 10 stopni na Podhalu przez 16 w centrum do 19 na zachodzie. Przeważnie pochmurno, choć możliwe delikatne przejaśnienia. Na zachodzie ma być najładniej i tam nie powinno padać. Poza tym deszcz, a w górach śnieg. Silny wiatr nad morzem.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jest parę minut po godzinie 10. Został nam ostatni odcinek porannego programu i zamierzamy wykorzystać go optymalnie.
8: Jeśli właśnie dopijacie drugą kawę albo jesteście na mieście i załatwiacie sprawy, jesteśmy z wami i dbamy o najlepsze tło do działania.
7: Zostańcie na naszej fali. Najlepsze granie trwa.
0: WPP na 101 i 4 FM.
9: Może być ostatnia szansa.

0: to ja mam takie wrażenie, że wolontariusze często działają trochę w cieniu. Pomagają, organizują, poświęcają swój czas, no a potem po prostu wracają do swoich obowiązków.
1: I nie zawsze słyszą zwykłe dziękuję, a przecież warto czasem docenić takie osoby.
0: No i jest ku temu dobra okazja, bo trwa konkurs na wolontariusza roku i koordynatora roku 2026.
1: Można zgłosić konkretną osobę, grupę wolontariacką albo koordynatora. Zgłoszenia mogą przesyłać zarówno organizacje, jak i osoby prywatne.
0: Czas jest do 12 października, więc warto się rozejrzeć, bo może ktoś z naszego otoczenia od dawna robi coś dobrego, tylko nie robi wokół tego wielkiego hałasu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Most nie będzie całkowicie zamknięty, to tylko nocne utrudnienia. Radni zdecydowali o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji. Rozszukajcie fajansu ze świata.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Most nie będzie całkowicie zamknięty, to tylko nocne utrudnienia. Radni zdecydowali o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji. Rozszukajcie fajansu ze świecą. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku dementuje informacje o całkowitym zamknięciu mostu imienia marszałka Rydza Śmigłego. Przejazd będzie zamykany jedynie czasowo. Utrudnienia zaplanowano do dnia 25 września, w godzinach od 22 do 6 rano. W tym czasie wykonawca będzie montował rusztowanie nad jezdnią oraz prowadził prace związane z zabezpieczeniem antykoryzyjnym stalowej konstrukcji mostu. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali m.in. o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
2: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnicę, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej.
1: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji. 25 września o godzinie 17 w Galerii na Piętrze w Skarbcu Fajansu przy ulicy Żabiej 2 odbędzie się wernisaż wystawy Szukajcie Fajansu ze Świecą, organizowanej w ramach Fajans Festival Włocławek. Na ekspozycji zobaczymy wybrane wyroby fajansowe, które służyły nie tylko do oświetlenia wnętrz, ale również pełniły funkcję dekoracyjną. Eksponaty pochodzą m.in. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Liceum Ziemi Kujawskiej oraz kolekcji prywatnych. Wstęp na wernisaż i zwiedzanie wystawy w dniach 26-27 września jest bezpłatny.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No to pora kończyć powoli nasz środowy dyżur i przekazać mikrofon dalej.
1: Ogromne dzięki za każdą wspólną minutę od 6 rano i za genialną energię na start tej nowej pory roku.
0: Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka, trzymajcie się ciepło i udanego popołudnia.
1: Do usłyszenia, cześć!
2: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie ma planu B w sprawie paliw, przyznaje rząd. Dwa przejścia ewakuowane podczas kolejnych rosyjskich uderzeń. Siatkarze coraz bliżej obrony tytułu Mistrzów Europy. Marcin Krzemiński. Będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen paliw. Tak twierdzi rząd i przyznaje, że nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
2: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Przypomnę, że prezydent ma własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. W czasie dzisiejszego porannego zmasowanego ataku w Ukrainie przy granicy z Polską ewakuowano dwa przejścia graniczne w Dorchusku i w Zosinie. Na przejściu były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. Zarządzono ewakuację, by wyeliminować zagrożenie dla funkcjonariuszy i podróżnych. W Dorochusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Do odprawy może podjechać tylko ograniczona liczba pojazdów. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła. Ta operacja wymaga wzmocnienia, o tym też rozmawiali szefowie sztabów.
3: A jak zapowiada szef MON-u, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa.
1: W Nowym Jorku dziś kolejny dzień Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemówi prezydent Karol Nawrocki, który tak w rozmowie z polskimi dziennikarzami zapowiadał swoje wystąpienie.
5: Ono, drodzy Państwo, w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa w Rzeczpospolitej.
1: Prezydent zabierze głos w ONZ-cie w nocy polskiego czasu. Podczas sesji popołudniowej wystąpi też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O wojnie w tym kraju i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją będzie dziś również rozmawiać ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. Weźmie w niej udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0 i są coraz bliżej obrony tytułu wywalczonego 3 lata temu. Michał Waszkiewicz.
6: Polacy po dwóch tygodniach w Sofii lecą teraz do Mediolanu na finałową fazę turnieju. Jest dobrze, mówi trener Nikola Grbicz.
7: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
6: Dziś Polacy poznają półfinałowego rywala.
1: Wyłoni go mecz Słowenii z Belgią.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej na zachodzie do 18 stopni, tylko tam nie powinien padać deszcz. Dość wyrównane temperatury na południu kraju, 15-16 stopni, prócz Podhala, bo tam zaledwie 10.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
10: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Witam pana.
11: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
10: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj o nadciśnieniu tętniczym. Jest to choroba występująca powszechnie. Zaliczamy ją nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia są właściwe, ale też, czy znaczenie ma wiek pacjenta? Czy w poszczególnych grupach wiekowych to ciśnienie powinno być zróżnicowane, czy dopuszcza się zróżnicowanie tego ciśnienia, bo takie teorie też istnieją.
11: Pani redaktor, kiedyś uważaliśmy, czy uważano, że na ciśnienie tętnicze, że ciśnienie tętnicze powinno odpowiadać wiekowi pacjenta. Jeżeli ktoś miał 60 lat, to jak miał na ciśnienie 160 na 80, no to uważało się, że to jest prawda. Teraz ta teoria została zmodyfikowana, a właściwie obalona i uważa się, że nadciśnienie tętnicze, niezależnie czy się ma lat 20 czy 80, powinno wynosić w warunkach, znaczy według standardów europejskich 130 i niżej, a według standardów amerykańskich 120 i niżej. Oczywiście, jeżeli chory nie prezentuje innych chorób, innych narządów, tak, które wymagałyby no, troszeczkę większego ciśnienia. Tu myślę głównie o chorobach centralnego układu nerwowego, głównie miażdżycy, czy po udarze centralnego układu nerwowego, czy chorób, bym powiedział, nerkowych, gdzie to naciśnienie też musi być na odpowiednim poziomie, trochę wyższym, jeżeli ktoś ma chore nerki, żeby ta filtracja była w miarę no, zasadna.
10: A teraz czas na przerwę. Do usłyszenia już wkrótce.
9: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Anna Majchrowicz, wracamy do Państwa, wracamy na antenę. Zapraszam do wysłuchania dalszego ciągu programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu i naszego gościa, a jest nim dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. A rozmawiamy o nadciśnieniu. Panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia tętniczego. Co może się stać w sytuacji wystąpienia właśnie takich wahań, istotnych wahań? I czy skoki ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a w konsekwencji pewnie prowadzić do demencji chociażby?
2: Panie redaktor, właściwie z takimi zwyżkami, jak my mówimy, ciśnienia tętniczego powyżej 160, a czasami 200 i 240, to spotykamy się tylko wtedy, kiedy ludzie czy pacjenci nie zdają sobie sprawy, że mają nadciśnienie tętnicze lub zdają sobie sprawę z tego, ale nie leczą się. Czyli nieleczenie, nieprzyjmowanie leków hipotensyjnych może prowadzić do zwyżek ciśnienia. To są tak zwane ostre zwyżki ciśnienia, które mogą kończyć się nieszczęśliwie. Mogą kończyć się udarami mózgu lub mikroudarami mózgu, tak? Dlatego lub przechodzić w nadciśnienie złośliwe, czyli takie, które uszkadza już wiele narządów, jak nerki, siatkówkę, no i oczywiście uszkadza naczyniówkę serca, tak, naczynia. W związku z tym, no, ja myślę tak, że skoki nadciśnienia to zdarzają się teraz rzadko, nadciśnienia złośliwe bardzo rzadko, dlatego że większość pacjentów z nadciśnieniem przyjmuje leki nadciśnieniowe, a ci, co nie przyjmują, narażają się właśnie na takie negatywne efekty.
1: Przed nami przerwa, niebawem do Państwa wrócimy.
0: Wokół nas WPP na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Anna Majchrowicz, witam ponownie. A naszym gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Panie doktorze, są też osoby zmagające się ze zbyt niskim ciśnieniem, a więc hipotonią. Jakie mogą być przyczyny takich dolegliwości?
2: Panie redaktor, taka hipotonia to jest zaburzenie adaptacyjne, że nasz organizm nie potrafi utrzymać właściwego ciśnienia i dochodzi do gwałtownych spadków ciśnienia. Takie przyczyny tego stanu rzeczy to jest, jak mówię, to są unieruchomienie, długotrwałe leżenie na przykład, tak? Chory często leży w łóżku długo, potem wstaje, pada, bo po prostu dochodzi u niego do spadku ciśnienia i niedokrwienia ważnych dla życia narządów. W podeszłym wieku często spotykamy się też z taką sytuacją. U ciąży, kiedy tam, bym powiedział, w ciąży, u kobiet w ciąży, kiedy relacje płynu, które są w krążeniu takiej kobiety, zwiększają się ilości płynu, no może dochodzić na przykład do też zaburzeń adaptacyjnych i spadku ciśnienia przy zmianie pozycji ciała. Gorączka, na przykład ludzie, którzy wysoko gorączkują, też tracą dużo i dużej ilości sodu i wtedy pada im ciśnienie i ta adaptacja jest niewystarczająca. To są główne przyczyny. Ale także mogą być przyczyny wtórne, takie jak choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego, jak na przykład guz chromochłonny czy niewydolność kory nadnerczy, a także choroby układu nerwowego, takie jak guz mózgu, czy różnego rodzaju choroby centralnego układu nerwowego, jamistość rdzenia na przykład, to też prowadzą do tego typu sytuacji, bo to są zaburzenia adaptacji. Nasz układ nerwowy w sytuacjach tych chorobach układu nerwowego nie potrafi, bym powiedział, zareagować na gwałtowny spadek ciśnienia.
1: Więc kluczowe jest dotarcie do przyczyny i zajęcie się tą przyczyną, leczenie przyczyny. Jest najistotniejsze, a nie tylko walka ze skutkiem, prawda?
2: Tak, pani redaktor.
1: Zapraszam państwa na kolejną przerwę i usłyszymy się już za chwilę.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Wracamy do Państwa. Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu i nasz gość, z którym rozmawiamy dzisiaj o nadciśnieniu tętniczym i o hipotonii, a jest nim dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Panie doktorze, powiedzmy na koniec o leczeniu nadciśnienia, o leczeniu niedociśnienia i czy można choćby w jakimś stopniu uchronić się przed tymi problemami.
2: Panie redaktor, trzeba powiedzieć, że podstawą leczenia nadciśnienia to jest diagnostyka, a potem odpowiednie leczenie. Leczenie powinno być wielokierunkowe, to znaczy musimy stosować takie leki i takie zestawy leków, które działają na wszystkie mechanizmy, które prowadzą do wysokiego ciśnienia, a tych mechanizmów jest kilka. Tak? Podstawą leczenia jest przyjmowanie leku na jednej tabletki składającej się co najmniej z dwóch leków albo z trzech leków, czyli to jest tak zwane leczenie wielokierunkowe, leczenie wielolekowe, bo jeżeli stosujemy tylko jeden lek, to on bardzo rzadko jest skuteczny. Stosowanie preparatów wielolekowych, czy wielu leków, co najmniej dwóch lub trzech, a nawet czasami czterech, daje dobry skutek. Nie ma takiego nadciśnienia pierwotnego, którego nie udałoby się obniżyć. Jest to tylko, bym powiedział, potrzeba przyjmowania codziennego leku.
1: Właściwego leku, dobrze dobranego.
2: Dobrze dobranego.
1: Wszystko poprzedzone dobrą diagnozą.
2: Tak. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie hipotonii, to tu sprawa jest bardziej skomplikowana. Jeżeli to jest hipotonia wtórna, to na tej samej zasadzie musimy najpierw znaleźć przyczynę, tak? Na przykład ktoś ma rozległe żylaki, gromadzi mu się krew głównie w kończynach dolnych, tak? To ma nosić pończochy przeciwżylakowe, tak? A jeżeli ktoś ma niedoczynność kory nadnerczej, to powinien przyjmować leki z grupy mineralokortykoidów, tak? Jeżeli ktoś ma zaburzenia funkcji nerek, to powinien przyjmować dietę wysokosodową, tak? Bo po prostu niedobory sodu prowadzą także do hipotonii. Natomiast leczenie tak zwanego pierwotnej hipotonii jest mało skuteczne, dlatego że to są głównie zaburzenia układu nerwowego, zarówno sympatycznego, jak i parasympatycznego. I tutaj próbuje się stosować preparaty ergotaminy i ewentualnie agoniści alfa-blokerów wchodzą, czyli takie leki, które pobudzają receptory alfa w naczyniach i naczynia wtedy ulegają obkurczeniu. Ale to jest takie leczenie, bym powiedział, często mało skuteczne.
1: Dziękuję panu pięknie.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktor, i dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu, dziękuję naszym słuchaczom. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Usłyszymy się już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niebezpieczny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Jeden z kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa rezygnuje, przekazał poparcie rywalowi. Miriam Lipińska. Prokuratura bada sprawę incydentu na torach kolejowych koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Wczoraj wieczorem w miejscowości Jedlanka dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe bloki leżące na torowisku. Przeszkody uszkodziły w lokomotywach przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia składów, żaden z maszynistów nie został ranny. Ale ruch kolejowy w tym miejscu był wstrzymany przez kilka godzin. Na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. O sprawie zostały powiadomione ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. Incydentem zajmuje się też prokuratura, która wszczęła śledztwo w kierunku sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu kolejowym. Są kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiSu. Agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Śledztwo dotyczy jej finansowania. Do zatrzymań doszło dziś rano w Warszawie, ale na zlecenie rzeszowskiej prokuratury. Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Kampania Sprawiedliwe Sądy miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Matka Bartosza G., oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, zatrzymana przez policję. Według ustaleń mediów kobieta miała zlecić zabójstwo trzech osób, które walczyły o sprowadzenie jej syna do Polski i umieszczenie w więzieniu. Ale powodem zatrzymania matki Bartosza G. było to, że podczas przeszukania jej domu przez policję kobieta naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza.
3: I podczas tego przeszukania doszło do takich nieprzewidzianych zachowań, okoliczności, które spowodowały, że policja zatrzymała tę kobietę.
1: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Jeden z inicjatorów referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Jan Hoffman, wycofuje się ze startu w przedterminowych wyborach włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. I na koniec zmieniamy temat. Mamy pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiega się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze.
4: No nie, na każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo. Ja nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
5: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
1: Według prognoz IMGW przez najbliższe dni będzie jednak chłodno i deszczowo. Cieplej ma być w niedzielę, a słoneczne dni wrócą w przyszłym tygodniu.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej słońca i bez deszczu dziś na zachodzie. W pozostałych regionach może przelotnie padać, ale są też przejaśnienia. A na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Środa, jesteśmy po 12 i rozpoczynamy pierwsze popołudnie jesieni. O czym dziś będziemy mówić w programie? Powoli sprawdzacie, co ciekawego dziać się ma w weekend w naszym regionie, bo dużo, dużo fajansowych atrakcji. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

Środa, popołudnie, więc powoli zaczynamy sobie sprawdzać, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. Dużo fajansowych wydarzeń. W najbliższą sobotę o 14 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, czyli przy ulicy Słowackiego, jest oprowadzanie z kustoszem po wystawie stałej Fajans Włocławski. To zorganizowano w ramach 6 edycji Festiwalu Fajansu. Najbliższa sobota, godzina 14, ulica Słowackiego 1 i oprowadzanie z kustoszem po wystawie dotyczącej włocławskiego fajansu. Szczerze uważam, że tam są ciekawsze fajansowe okazy niż w Skarbcu Fajansu, ale w Skarbcu też dzieje się całkiem dużo, o tym również będziemy wspominać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Włocławska Szkoła Walki prowadzi treningi dla dzieci i młodzieży oraz prokuratura sporządziła kolejny akt oskarżenia. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Włocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Włocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników. Mówi Tomasz Mojzyk, sensei w Włocławskiej Szkole Walki.
2: W klubie we Włocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
3: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jak miały tak przebieg bardziej zabawy.
2: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy, to dać dzieciakom takim małym.
1: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym. Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
4: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
5: Na przykład robiliśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. Kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków.
6: Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
1: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie. Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
7: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko 2 mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkańcy powiatu litnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
1: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi.
0: To jest Puls Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Regularnie podrzucam Wam informacje o najciekawszych wydarzeniach w naszym regionie. Już pojutrze, czyli w najbliższy piątek, seans Niespodzianka dla dorosłych. To filmowe wydarzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Początek o godzinie 16, pojutrze w najbliższy piątek. Jaki to będzie film? No właśnie, nie wiadomo. Seans Niespodzianka, udział jest darmowy. Pojutrze o 16 przy ulicy Warszawskiej.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Senat pracuje nad ustawą o nowym podatku od koncernów paliwowych. Prokuratura bada wieczorny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Premier o kolejnym zatrzymaniu w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Mirjam Lipińska. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo mimo, że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. Tymczasem nowy podatek miał sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN obniżającego ceny paliw na stacjach. Karol Nawrocki wskazuje jednak, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo miałaby działać wstecz, konkretnie od marca, czyli od początku ataku USA na Iran.
2: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
1: Co jeśli podpisu prezydenta nie będzie, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
3: Jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, przygotujemy kolejną i będziemy zbijać fałszywe, kłamliwe argumenty prezydenta, na przykład, że prawo nie działa wstecz, prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej to wdrożyły.
1: Ustawa jest dziś rozpatrywana w Senacie. Jest plan, żeby uchwalić ją bez poprawek. Prokuratura i policja badają sprawę niebezpiecznego zdarzenia na torach, do którego doszło wczoraj w Jedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach bloczki. Nikomu nic się nie stało, ale początkowo było podejrzenie dywersji, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
1: Śledztwo jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Dobrze, że osoby odpowiedzialne za kampanię Sprawiedliwe Sądy zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował zatrzymanie przez CBA dwóch osób w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej i finansowania wspomnianej kampanii. Zatrzymani dziś to Piotr M. i Anna P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach rządów PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. A zdaniem obecnej koalicji rządzącej przygotowane w ramach akcji billboardy, artykuły prasowe i telewizyjne spoty w rzeczywistości nie informowały o reformie sądownictwa przygotowanej przez PiS, a uderzały w wiarygodność środowiska sędziowskiego. I na koniec bardzo nietypowe głosowanie. Chodzi o wybory najgrubszego niedźwiedzia brunatnego mieszkającego w Parku Narodowym Katmai na Alasce, a dokładniej misia, który przed zimowym snem zgromadził największe zapasy tłuszczyku. Kandydaci nie są anonimowi ani przypadkowi. Organizatorzy konkursu publikują ich biografie oraz zdjęcia pokazujące, jak zmieniali się w ciągu lata. Życie niedźwiedzi można też obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie te zwierzęta łowią łososie, czyli główne źródło budowania masy. Głosowanie potrwa do końca września, a zainteresowanie konkursem jest spore. W zeszłym roku wzięło w nim udział blisko 2 miliony osób z ponad 100 krajów.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101,4 FM.
1: Tylko na zachodzie parasole nie będą dziś potrzebne, w pozostałych regionach możliwy przelotny deszcz, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Część jednego z włocławskich basenów została zamknięta. Chodzi o nieckę rekreacyjną i zjeżdżalnię na basenie przy ulicy Wysokiej. Basenie na włocławskim Słodowie to zamknięcie ma potrwać przynajmniej 10 dni. Dobra wiadomość jest taka, że basen sportowy funkcjonuje normalnie. A jaka jest przyczyna tego zamknięcia? W wodzie wykryto bakterie Legionelli.

0: powietrze.
1: No i jest. Pierwszy dzień jesieni. W kalendarzu 23 września, dzień spadającego liścia. Oby takie z drzewa, a nie na twarz, ale polska reprezentacja gra dopiero w piątek. Rozpoczęła się jesień, no to sezon na... Zobacz, Halinka. Miesiąc temu o tej porze było jeszcze jasno. Uważam za otwarte.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: ile mamy pieniędzy? Nie pojedyncze jednostki, tylko ogólnie, ile w Polsce jest pieniędzy? Narodowy Bank Polski powiedział, że historyczny rekord. Blisko 3 biliony złotych. Tyle pieniędzy jest w gospodarce. Ciekawe, ile z tego poukrywanych, niechcący poukrywanych w bocznych kieszeniach zimowych kurtek. Okaże się już naprawdę całkiem niedługo. Pory roku się zmieniają, a u nas cały czas najgorętsze przeboje.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

Rozpoczęła się jesień, ale cały czas trwa sezon burzowy, bo jak burza idą polscy siatkarze w Mistrzostwach Europy. Wczoraj w ćwierćfinale pokonali Niemców 3-0. No i jak tam sąsiedzie, jak tam sąsiedzie? W każdym razie, panowie siatkarze, ja mam takie pytanie, bo w piątek moglibyście na chwilę do Polski przylecieć. Odbijacie piłkę, ale kopnąć też by chyba dało radę, co?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Kontrowersyjna interwencja rzeczniczki praw dziecka. Dziś pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej i tej kalendarzowej. Miriam Lipińska. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Doszło do tego w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny. Burza po interwencji rzeczniczki praw dziecka. Portal Zero PL opisał, jak Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. A kiedy rzeczniczka praw dziecka zwróciła kobiecie uwagę, została przez nią obrażona. Zaraz po zajściu Horna-Cieślak zawiadomiła policję, że dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Choć policja, sąd ani wysłany przez niego do rodziny kurator sądowy nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dwójki dzieci rodzicom. Po naciskach rzeczniczki decyzją policjantów trafiły one jednak do domu dziecka. Sąd, który zajął się tą decyzją, nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców, a w uzasadnieniu, do którego dotarł portal, wskazał, że działania wobec rodziny mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do całego zdarzenia. Po 25 latach policjanci z Archiwum X rozwikłali sprawę zaginięcia przedsiębiorcy spod Poznania. Jak się okazało, za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego stoją przestępcy z grupy Borusia. Zatrzymano 3 osoby, w tym lidera grupy ukrywał się w Hiszpanii, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty.
1: Andrzej Dziamski zaginął wiosną 2001 roku. Porywacze tylko raz skontaktowali się z jego rodziną, żądając okupu. Potem zamilkli. Ciała mężczyzny do dziś nie odnaleziono. Zmieniamy temat. Liczby są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Jak mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, pacjentów stale przybywa.
3: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
1: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas zaledwie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Było o jesieni życia, to jeszcze o tej astronomicznej i kalendarzowej. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od tego momentu dni będą coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Niektórzy jeszcze jesieni nie czują.
4: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
5: A czego brakuje do tej jesieni?
4: Kolorów.
5: Za mało?
4: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
5: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
6: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
1: Tegoroczna jesień potrwa do 21 grudnia.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jesień wita się z nami dość chłodno. Dziś na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim. Do tego wszędzie poza zachodem przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, choć są też przejaśnienia.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: To już po 14:00, moi mili, w najbliższy weekend Fajans Festiwal we Włocławku. Dużo wydarzeń, o niektórych już wspominałem, o niektórych powiem w tej godzinie. Sprawdzimy też, co tam słychać w kulturze.

Co ciekawego, w najbliższych dniach dzieje się we Włocławku i okolicach. Regularnie podrzucam wam kolejne propozycje, na przykład jutro we włocławskiej bibliotece koncert fortepianowo-akordeonowy. Wystąpi Paweł Szymczak, udział jest darmowy, wstęp jest wolny, wszystko w sali kameralnej przy ulicy Warszawskiej. Ten koncert jutro o godzinie 17. Co jeszcze ciekawego dzieje się w naszych okolicach? W tej godzinie będziemy o tym mówić.

0: Słoneczny dzień.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim gościem jest pani Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, zastępca dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury Wahadło. Witamy Panią bardzo serdecznie. Proszę nam opowiedzieć o Państwa projekcie Teatr Polska.
3: Dzień dobry. Teatr Polska to projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Dla mnie to jest fantastyczny projekt z tego powodu, że możemy zobaczyć wartościowe produkcje. To nie są absolutnie spektakle komercyjne, bardzo intymne, refleksyjne opowieści o życiu i o tym, co człowiekowi doskwiera. Bardzo różne formy, bo pojawiają się i lalki, i spektakle choreograficzne, i muzyczne, i dramatyczne. Także naprawdę dla instytucji, która, czy dla miasta, które nie ma teatru, to jest projekt, który pozwala na to, żeby propagować kulturę teatralną.
2: Chciałabym zapytać, kiedy w najbliższym czasie możemy spodziewać się spektaklu Państwa właśnie z tego projektu?
3: 4 spektakle z tego projektu się odbyły. Przed nami piąty, który nosi tytuł Niżyńska Pianoforte i opowiada o niezwykłej choreografce, takiej bardzo rozpoznawalnej postaci, jeżeli chodzi o świat choreografii i teatru. I ten spektakl będzie można obejrzeć 15 października o godzinie 18 w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Także zapraszam serdecznie miłośników teatru na ten spektakl.
2: Pani Sylwio, proszę nam jeszcze opowiedzieć o sekcjach teatralnych w Wahadle.
3: Sekcji w Wahadle jest bardzo dużo, ale rzeczywiście 3 grupy to są grupy teatralne. Dziecięca, młodzieżowa i taka młodzieżowo-dorosła. Skupiają one razem około 30 osób, a więc to jest całkiem niezła brygada. Często jednoczymy swoje siły w różnych działaniach na terenie Wahadła. No i to są, spotykają się miłośnicy teatru, dzieci same wymyślają spektakle, czasami korzystamy z gotowych scenariuszy, ale najważniejsze dla mnie jest to, że młodzi ludzie i też dorośli chcą tę sztukę uprawiać i że chcą dzielić się z widzami swoimi emocjami.
2: Proszę nam powiedzieć, czy te sekcje pokazują się również na zewnątrz?
3: Oczywiście. Po pierwsze korzystamy z różnych propozycji, takich jakie pojawiają się w Polsce. Jeździmy na różnego rodzaju festiwale. Jedną z takich imprez jest festiwal robiony przez Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury Młody Teatr. To są 3-dniowe warsztaty. Można się tam spotkać zarówno z choreografami, z ludźmi od emisji głosu, od śpiewu, no i oczywiście od zajęć teatralnych. Także to jest bardzo dobry moment, żeby się dużo nauczyć i czasami też pokazać, co się potrafi. Poza tym robimy co roku brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon, podczas których sekcje też pokazują swoje spektakle. Przez ostatnie 4 lata najpierw produkowaliśmy, a potem jeździliśmy z nim po Polsce, a potem jeszcze adaptowaliśmy go na potrzeby filmu. Taki spektakl, musical, Tak to u nas jest, oparty na ludowej kulturze i na tym, co się w Brześciu dzieje. To było dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo wzięło w nim udział około 120 osób, w tym orkiestra i sekcje taneczne i wokalne, które w Brzeskim Centrum Kultury działają. A w tym roku powstał spektakl, który jest niezwykle bliski mojemu sercu. To był taki spektakl, który powstał na 5. urodziny Wahadła. I on jest przeuroczy, dlatego że utkany jest z autentycznych zdarzeń, z anegdot i naprawdę z niebywałych rzeczy, które nam się przez te 5 lat przytrafiło. Jest to opowieść, która jest wzruszająca, ale przede wszystkim jest niezwykle zabawna, okraszona piosenkami. Występują w nim zarówno uczestnicy sekcji, jak i pracownicy Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Także naprawdę jest to nie lada gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć nas w zupełnie innych rolach niż rola dyrektora, specjalisty do spraw marketingu czy kierownika działu organizacji imprez. To zapraszam serdecznie 29 października o godzinie 18:00, piąty z brzegu, taki tytuł nosi ten spektakl i myślę, że to będzie dla Państwa sympatyczne przeżycie. Dla nas jest niezwykle emocjonujące.
2: Chciałabym, aby opowiedziała nam jeszcze Pani o przedstawieniu z okazji 5. urodzin Wahadła.
3: Przedstawienie Piąty z brzegu powstało rzeczywiście na 5. urodziny Wahadła. No i to jest przecudowna opowieść. Mnie bardzo bliska memu sercu, ponieważ utkana jest z autentycznych wydarzeń, choć czasami one się wydają tak niesamowite, że aż trudno uwierzyć, że się wydarzyły. Z anegdot, no i z tego, co się przez te 5 lat tam stało w tym Brzeskim Centrum Kultury i Historii. Jest to też spektakl niezwykły, ponieważ występują poza sekcjami, poza aktorami zrzeszonymi w sekcjach, występują pracownicy Brzeskiego Centrum Kultury, więc można zupełnie nowych rolach zobaczyć panią dyrektor, zastępcę dyrektora, kierownika do spraw organizacji imprez, czy panią z marketingu, bo wszyscy bierzemy w nim udział. To jest zabawna opowieść, ale też czasami wzruszająca. Myślę, że bardzo dobrze by się państwo na niej bawili, gdybyście zechcieli przyjść 29 października o 18 do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Ja zapraszam serdecznie i gwarantuję dobrą zabawę. Piąty z brzegu 29 października.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę państwu, że moim gościem była dziś pani Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, zastępca dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury Wahadło w Brześciu. Dziękuję, do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Moi drodzy, w najbliższy weekend Fajans Festival 2026. Mnóstwo fajansowych wydarzeń w naszym regionie i już pojutrze, w najbliższy piątek o 17:00 wernisaż wystawy Szukajcie Fajansu ze świecą. To w Skarbcu Fajansu przy ulicy Żabiej. Wystawa prezentuje wybrane fajansowe wyroby powstałe we Włocławku, których przeznaczeniem było oświetlanie pomieszczeń. Ja przyznam szczerze, mam w domu, w piwnicy, w kartonach schowany fajansowy żyrandol. Wernisaż wystawy Szukajcie Fajansu ze świecą pojutrze w interaktywnym centrum fajansu przy ulicy Żabiej.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Film o Grażynie i Jacku Kuroniach już na ekranie. Na razie tylko na festiwalu filmowym w Gdyni. Miriam Lipińska. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, doszło do tego dziś około 11. Rosyjska maszyna była w polskiej przestrzeni powietrznej przez 42 sekundy. W reakcji na jej wtargnięcie Polska poderwała myśliwce. Według dowództwa charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Służby badają sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie. W Jedlance, niedaleko Łukowa, dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe przeszkody znajdujące się na torach. Śledczy skłaniają się ku hipotezie, że był to chuligański wybryk, ale póki co biorą pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Musimy sprawdzić kilka wątków. Pierwszy wątek, że jest to głupi, szczeniacki wybryk, że ktoś po prostu położył ten blok na torach. Obok jest plac budowy i stamtąd te bloczki najprawdopodobniej pochodziły. Również ten wątek jest dywersyjny, brany pod uwagę.
1: Sprawą zajmują się już także śledczy. W rzeszowskiej prokuraturze trwa już przesłuchanie zatrzymanych dziś przez CBA byłych PR-owców PiS-u. Anna P., która obecnie pracuje w kancelarii prezydenta, i Piotr M., związany z telewizją Republika, byli autorami kampanii Sprawiedliwe Sądy, wymierzonej w sędziów przeciwnych pisowskim reformom. Śledztwo dotyczy właśnie finansowania tej kampanii przez Polską Fundację Narodową. Marcin Starzec.
3: Samo śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymana dzisiaj para to założyciele firmy Solvere. To ona, jak ustalili śledczy, za pieniądze fundacji prowadziła ogólnopolską kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiadała m.in. za rozwieszone w całym kraju billboardy. Te oficjalnie miały informować o reformie sądownictwa, ale w rzeczywistości dyskredytowały środowisko sędziowskie, mówiąc na przykład o kaście sędziów i ich niesprawiedliwych wyrokach.
1: Coraz bliżej budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Polskie elektrownie jądrowe porozumiały się w negocjacjach z wykonawcami zakładu, konsorcjum Westinghouse i Bechtel, w sprawie głównych warunków handlowych. Obie strony chcą, by negocjacje zakończyły się do końca roku. Elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Jej pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę za 10 lat. Pierwsi widzowie mogą zobaczyć film Nasza rewolucja, opowiadający o Grażynie i Jacku Kuroniach. Obraz Piotra Domalewskiego swoją premierę ma na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w rocznicę założenia m.in. przez Kuronia Komitetu Obrony Robotników. Jacek Kuroń jest jednym z najważniejszych bohaterów walki o wolną Polskę, ale film Nasza rewolucja nie jest o tym, przekonuje odtwórca głównej roli Arkadiusz Jakubik.
4: To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. 4 lata tej dramatycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na drugim, trzecim planie.
1: Nasza rewolucja do kin wejdzie 11 listopada.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pierwszy dzień jesieni, jak na jesień przystało, pochmurny i deszczowy. Słonecznie tylko na zachodzie, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sprawdźmy, gdzie spodziewać się utrudnień na drogach Włocławka. Oczywiście cały czas nieprzejezdne jest skrzyżowanie Kapitulnej, Wysokiej i Długiej. Za wyjątkiem tego łącznika między Kapitulną a Wysoką, to zamknięcie potrwa aż do 15 października. No i za te 3 tygodnie będziemy mieć nowe rondo. Nie przejedziemy też skrzyżowaniami 3 maja z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem, Żabią i Tumską. No i oczywiście cały czas ruch wahadłowy i nocne zamknięcia na Moście Stalowym.
0: Popołudnie po polsku na 101.

0: Pojawił się taki sondaż w internecie, czy Polacy chcą przywrócenia zasadniczej służby wojskowej. Krótko mówiąc, poboru, i okazuje się, że już ponad połowa Polaków jest na tak. Zauważyłem jednak pewną ciekawostkę. Tym większe poparcie, im dalej od wieku poborowego.
1: Co za przypadek?
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dwaj bracia z Włocławka z międzynarodowym sukcesem oraz Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Dwaj bracia z Włocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata. Mówią Olivier i Wiktor.
2: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową, więc trochę się denerwowałem. Ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
3: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Miał najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę, na czym to polega. I w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zająłem takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę.
1: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Olivier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Olivier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci bez patrzenia na cyfry. W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach. Mówi Ewelina Rutkowska, wychowawczyni Oliwiera.
4: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci.
1: W Porto spotkali się młodzi zawodnicy z 12 krajów. Dla braci z Włocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Olivier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury darować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd., więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
1: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach. Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Południe po polsku na 101,4 FM.

Coraz rzadziej chodzimy do kawiarni. W 2026 roku liczba rachunków w kawiarniach spadła około 5%. Za to coraz częściej kupujemy kawę w sklepach, taką na wynos albo na stacjach paliw. No i z czego to wynika? Że jest szybciej, że nie lubimy posiedzieć w kawiarni? Moim zdaniem powód może być podobny do tego, dlaczego wolimy małe mieszkania oraz używane samochody. Krótko mówiąc, kiedyś chodziliśmy do kawiarni i mówiliśmy, ale pyszne latte. Teraz chodzimy i mówimy, jak to 25 zł za kawę z mlekiem?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie myśliwce w akcji przez rosyjski śmigłowiec. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Jeden z kandydatów w wyborach prezydenta Krakowa zrezygnował z walki o urząd. Mirjam Lipińska. Na 42 sekundy rosyjski śmigłowiec naruszył dziś przed południem polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa w Warmińsko-Mazurskiem przy granicy z rosyjskim okręgiem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, maszyna wleciała maksymalnie 300 metrów w głąb naszego terytorium. W reakcji wojsko poderwało myśliwce.
2: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej. Pokazaliśmy naszą czujność i zwróciliśmy po raz kolejny Rosjanom uwagę na naruszenie przestrzeni powietrznej, które nie powinno mieć miejsca.
1: Mówi rzecznik dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski. Jak dodaje, incydent był związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych po ich stronie granicy. A to drugi raz, gdy polskie myśliwce były dziś w akcji. Rano zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. W czasie ataku ewakuowano też dwa przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie. Były tam wtedy m.in. autobusy z pasażerami. Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Na przejściu jest tylko ograniczona liczba pojazdów właśnie ze względu na ewentualną ewakuację. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Do tego dochodzą pary dyżurne, które jak widzicie po komunikatach są uruchamiane codziennie lub kilka razy dziennie. Nasi sojusznicy też angażują się, zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła.
1: A jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, zwołane przez ministra obrony. Tuż przed sezonem grzewczym policja ostrzega przed wzmożoną aktywnością naciągaczy oszukujących na opał. Oszuści często podszywają się pod istniejące sklepy internetowe, wysyłają lub promują w mediach społecznościowych linki, które są łudząco podobne do prawdziwych, a ceny peletu czy węgla o wiele niższe.
4: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
1: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o czujność i kupowanie u sprawdzonych dostawców opału. 7, a nie 8 kandydatów wystartuje w niedzielnych wyborach prezydenckich w Krakowie. Zrezygnował Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Jak wyjaśnił, łączy z Gibałą siły, bo są jedynymi bezpartyjnymi kandydatami w tych wyborach i gwarantują, że Kraków nie będzie zarządzany z Warszawy.
5: Wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
1: Łukasz Gibała od razu podziękował Hoffmanowi, ale nie chciał mówić, czy w zamian za poparcie Hoffman zostanie wiceprezydentem.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałych regionach niebo się chmurzy, do tego przelotny deszcz, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To już po 16 popołudnie w środę i to ostatnie popołudnie przed nowym sezonem Anwilu Włocławek. Już jutro w Hali Mistrzów Rottweilery zagrają pierwszy po przerwie mecz o stawkę w ramach Ligi Północnoeuropejskiej. Do Włocławka przyjeżdża holenderskie Groningen. Ten mecz jutro o 18.30, no i wiadomo, trzymamy kciuki. Teraz wracamy do grania, a w tej godzinie nie zabraknie też informacji z naszego regionu.

Rozpoczęła się jesień, no i sezon grzybowy trwa w najlepsze. Nasz narodowy sport można uprawiać, czyli właśnie zbieranie grzybów. Ale lepiej je sprawdzić, zwłaszcza jak nie jesteśmy pewni jakiegoś grzyba. Możemy to zrobić w sanepidzie. Po prostu przynieść grzyby do sanepidu. W nich stacjonuje grzyboznawca, no i oceni. Ważna jest natomiast jedna informacja, muszą być to całe grzyby, a nie kawałek kapelusza. Musi być to grzyb normalnie z kapeluszem i nóżką. Co ważne, to sprawdzanie jest darmowe. Warto sprawdzić, bo niby każdy grzyb jest jadalny. Problem w tym, że niektóre tylko raz.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów oraz odbędą się Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga, mówi Jolanta Golasińska, instruktor fitness w ramach budżetu obywatelskiego.
2: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu. Dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
1: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior. Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie. Stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne. Jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę.
1: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski. Mówi Marcin Lewandowski, dyrektor ZASW we Włocławku.
4: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie, no jasnej i oczywistej, koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Mówi Jan Schwarz, współorganizator Stowarzyszenia Eurointegracja.
5: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją we Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje Zakładów Aktywności Zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

okazuje się, że we własnych oczach jesteśmy bogatsi niż nam się wydaje. Według badania 63% Polaków uważa się za klasę średnią, choć w przyjętym przedziale dochodowym mieści się 40% ankietowanych. W ogóle klasa średnia to jest od 9 do 15 tysięcy złotych brutto. No i więcej osób mówi, że jest klasą średnią niż faktycznie do niej należy. Mi się wydaje, że to chodzi o brak komunikacji w badaniu. Po prostu źle zrozumieliśmy. No, tu nie chodzi o to, że jesteśmy klasą średnią, tylko no jest tak średnio, bym powiedział.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny paliw na chwilę się zatrzymają, ale na horyzoncie widać podwyżki. Jest nowy dowódca polskich wojsk dronowych. Dar młodzieży wrócił z dalekiego rejsu za ocean, prawdopodobnie ostatniego. Miriam Lipińska. Już niedługo za litr benzyny możemy płacić 9 zł, a za litr diesla 10 zł, czyli o złotówkę więcej niż obecnie. Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
2: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji, Europa zastąpiła częściowo te paliwa paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
1: Z kolei dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej przez najbliższe dni nie powinno być podwyżek, bo ceny ropy na giełdach i w hurcie spadły. Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego podłożył betonowe bloczki na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, maszynistom nic się nie stało, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
3: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
1: Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Wojska dronowe mają nowego dowódcę. Został nim generał Witold Bartoszek. Jego poprzednik, generał Mirosław Bodnar, został odwołany. Prywatnie jest bratem byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Generał dostał nowe zadanie. Będzie zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Bodnar kierował wojskami dronowymi przez ponad 2 lata. W wojsku słychać, że generał Bodnar stracił stanowisko, ponieważ dowództwo nie było zadowolone z efektów prac i nie miał wystarczającej wiedzy w zakresie dronów. Rusza ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych MDP dla bezpieczeństwa. Od jutra przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej mają przeprowadzać spotkania i warsztaty w szkołach w całym kraju.
4: Pokazy pierwszej pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa, jak bezpiecznie zachować się w domu, jak zadbać o to, być wyposażonym w odpowiednią czujkę, czy mamy opracowane takie plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowej.
1: Mówi Martin Halasz z
4: pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa, jak bezpiecznie zachować się w domu, jak zadbać o to, być wyposażonym w odpowiednią czujkę, czy mamy opracowane takie plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowej.
1: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbył 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie m.in. brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
5: No, przepiękne jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
6: Komu Państwo machacie?
7: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
6: Siatki to dla kogoś z załogi?
8: Dla córki.
6: Była na praktykach czy w załodze?
8: Praktyki.
6: Ile czasu?
8: Straciłem rachubę.
6: Tęsknił Pan?
8: No pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
1: Z witającymi rozmawiał Paweł Radzewicz. Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą daru młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Do końca dnia przelotny deszcz możliwy wszędzie poza zachodem kraju, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sprawdźmy, gdzie spodziewać się utrudnień na drogach Włocławka. Oczywiście cały czas nieprzejezdne jest skrzyżowanie Kapitulnej, Wysokiej i Długiej. Za wyjątkiem tego łącznika między Kapitulną a Wysoką, to zamknięcie potrwa aż do 15 października. No i za te 3 tygodnie będziemy mieć nowe rondo. Nie przejedziemy też skrzyżowaniami 3 maja z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem, Żabią i Tumską. No i oczywiście cały czas ruch wahadłowy i nocne zamknięcia na Moście Stalowym.

0: po polsku.
1: Sprawdźmy, czym zajmować się będą w najbliższym czasie polscy posłowie. Między innymi zmianą ustawy o podatku akcyzowym. Krótko mówiąc, od 1 stycznia akcyza na alkohol może być zdecydowanie większa. Jak tłumaczą politycy, chcą przeznaczyć dodatkowe miliardy na zdrowie. No i okej, tylko ja się boję jednego, że tu chodzi nie o nasze zdrowie, a o zdrowie budżetu.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

Widzę taki nagłówek w internecie. Wzbudził moją ciekawość od razu. Niemcy zachwycają się Polską. Polecają sobie przyjazd. No i okej. Zachwyty jak najbardziej zrozumiałe. Tylko akurat we wrześniu z tej strony to nie zawsze się dobrze kończyło.

Część jednego z włocławskich basenów została zamknięta. Chodzi o Nieckę rekreacyjną i zjeżdżalnię na basenie przy ulicy Wysokiej. Basenie na włocławskim Słodowie to zamknięcie ma potrwać przynajmniej 10 dni. Dobra wiadomość jest taka, że basen sportowy funkcjonuje normalnie. A jaka jest przyczyna tego zamknięcia? W wodzie wykryto bakterie Legionelli.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tajemniczy obiekt spadł koło Malborka. Teren przeszukują służby. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie na forum ONZ-u. Przywrócono lekcje w szkole w Ptakach, gdzie uczeń zaatakował toporkiem uczennicę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tajemniczy obiekt pojawił się nad północną Polską. Dziś po południu miał spaść w rejonie Malborka. Okolice przeszukują żołnierze, strażacy i policjanci. Nie wiadomo, czym był obiekt. Według wojska mógł to być balon meteorologiczny, stado ptaków albo coś potencjalnie groźnego. Nadleciał od strony Królewca, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski.
2: Poruszał się on z kierunkiem wiatru oraz z prędkością wiatru z uwagi na to, że nie udało się go rozpoznać przez nasze samoloty. Konieczna jest teraz weryfikacja w terenie, czy nie ma jakiegokolwiek zagrożenia.
1: Wojsko Polskie nie wiąże tego incydentu z wcześniejszym wtargnięciem w naszą przestrzeń powietrzną rosyjskiego śmigłowca. Przed południem rosyjski śmigłowiec wleciał 300 metrów. Za polską granicę przebywał w Polsce około 40 sekund. Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Prezydent zapowiedział, że odniesie się przede wszystkim do bezpieczeństwa Polski.
3: Też do kryzysów, które dotykają całą Europę i także inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do tych wartości, które są bliskie, a więc do prześladowań chrześcijan.
1: Prezydent otworzy sesję popołudniową, a więc jego wystąpienie planowane jest na godzinę 21 czasu polskiego. To racjonalna decyzja, tak zgodę na odstrzał dzików w Warszawie tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wczoraj Sejmik Województwa Mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie stolicy. Większość radnych poparła odstrzał, nie wyznaczono limitów myśliwym, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
4: Tu się w tej sprawie nic kompletnie nie zmienia. No, podejmujemy racjonalne decyzje, a ja nie będę komentował tego, w jaki sposób decyzje są wydawane przez Sejmik. Ważne, że te decyzje są, bo one są potrzebne. Dlatego, że bezpieczeństwo i chyba co do tego wszyscy się zgadzamy, jest najważniejsze. I to, że nie ma limitu, to nie znaczy, że my będziemy podejmować decyzje znacznie bardziej drastyczne. To znaczy, że po prostu dzisiaj trudno jest wyznaczyć tę liczbę.
1: Uchwała ma być stosowana przez 2 lata i zacznie obowiązywać w najbliższych dniach. Rzeszów rozpoczął rozbiórkę ostatniego na Podkarpaciu radzieckiego pomnika propagandowego. To pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Kobieta z dzieckiem na 8-metrowym obelisku. I figura nie zostanie zniszczona, trafi do Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie, a niektóre elementy na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Po ataku 11-latka na koleżankę w szkole w Ptakach uczniowie i rodzice spotkali się dziś z psychologami i wychowawcami. Po rozmowach przywrócono normalne zajęcia w placówce. Ranna 10-latka przebywa w szpitalu, jej stan jest dobry, a wsparciem psychologicznym mają zostać objęte obie rodziny. Przypomnijmy, we wtorek 11-latek zaatakował toporkiem uczennicę i chłopca obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Po blisko 6 miesiącach na morzu szkolny żaglowiec Dar Młodzieży wrócił do portu w Gdyni. Głównym celem rejsu był udział w uroczystościach 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz praktyki morskie studentów Uniwersytetu Morskiego. W trakcie wyprawy załoga odwiedziła m.in. Bahamy, Nowy Jork i Boston. Uczelnia zapowiada już budowę nowego, większego następcy Daru Młodzieży, wyposażonego w nowoczesne systemy i sztuczną inteligencję.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro znowu sporo chmur, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada deszcz. Na północnym zachodzie możliwe są burze. Termometry pokażą od 13 do maksymalnie 17 stopni. Wiatr umiarkowany, choć czasem porywisty.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Aleksandrę Olejnikową 6-0-6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Mecz z Ukrainką trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elisa Mertens, którą Chwalińska pokonała w tegorocznym Roland Garros. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Według mediów czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Selekcjoner Jan Urban Orlen powołał Grabarę na najbliższe mecze Ligi Narodów. Po jego kłopotach zdrowotnych miał go zastąpić Bartłomiej Drągowski z Widzewa, ale wskutek jego urazu powołanie otrzymał ostatecznie Sławomir Abramowicz. Anastasios Papapetrou będzie sędzią głównym meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina we wspomnianej Lidze Narodów. Grek w przeszłości sędziował polskim klubom Legii i Rakowowi w rozgrywkach europejskich. Mecz odbędzie się w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym. A jako kapitan drużyny na boisko znów powinien wyprowadzić Robert Lewandowski, który nie chce jeszcze rezygnować z gry w reprezentacji Polski. Przeprowadzka do Chicago niczego nie zmieniła i Lewy jasno deklaruje, że wciąż nie brakuje mu motywacji, by grać w reprezentacji. Michał Waszkiewicz.
7: Wydawało się, że kapitan naszej kadry da sobie spokój po tym, jak Polska nie awansowała na mundial. Mówił jednak, że decyzji nie podjął, a wiele będzie zależało od tego, do jakiego klubu ostatecznie trafi. Wybrał Chicago i znów można było przypuszczać, że z USA na kadrę będzie jednak za daleko. Ale Robert Lewandowski na zgrupowanie przyleciał i na razie nie chce mówić, co będzie dalej.
8: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
7: Na pytanie o motywację odpowiada za to wprost.
8: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce.
7: Polacy zagrają teraz 4 mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną pojutrze w Warszawie.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
9: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. 23 września, środa, czyli środek tygodnia. Zapraszam na dobrą wieczorną muzykę i ciekawostki ze świata muzycznej branży. Patryk Jaramiarski, a to jest Radio Wocławek.

0: Na początek zacznę od przypomnienia, że na naszym radiowym Facebooku trwa konkurs, w którym do wygrania są bilety na wyjątkowy koncert Manam Akustycznie. Koncert wykona zespół Nie Ma Mowy. Wydarzenie odbędzie się 26 września o godzinie 18 w klubie Stara Remiza. A jak wygrać? Wszystkiego dowiecie się w naszym poście. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału, a tymczasem wracamy do muzyki.
1: Polsku.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dwaj bracia z Włocławka z międzynarodowym sukcesem oraz Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Dwaj bracia z Włocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata. Mówią Olivier i Wiktor.
2: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową, więc trochę się denerwowałem. Ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
3: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Miał najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę, na czym to polega. I w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę.
1: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Olivier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Olivier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci bez patrzenia na cyfry. W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach. Mówi Ewelina Rutkowska, wychowawczyni Oliwiera.
4: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci.
1: W Porto spotkali się młodzi zawodnicy z 12 krajów. Dla braci z Wrocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Olivier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej i tak dalej. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta. Dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
1: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach. Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne. Wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
0: To jest Puls Włocławka.

Jeżeli myślicie, że Ozzy Osbourne odpowiadał wyłącznie za szaleństwa, to pomyślcie jeszcze raz. Bywał też ratownikiem. Nico McBrien był w tak opłakanym stanie na promie, że o mały włos nie nakarmił ryb w kanale La Manche. Na szczęście Ozzy złapał go za fraki, choć z jego własnych kieszeni w tym czasie wysypały się, no, nielegalne substancje. Ale trzeba przyznać, wspaniała historia. Mieć w CV uratowanie perkusisty Iron Maiden, zwłaszcza gdy ten drugi sam nic nie pamięta.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejny wypadek na torach z udziałem samochodu. Kierowca bez szwanku. Betonowe bloczki na torach w Lubelskiem to mógł być wybryk chuligański. Noc będzie teraz dłuższa od dnia i tak przez pół roku. Zaczęła się jesień. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wypadek pociągu z samochodem osobowym, tym razem na Dolnym Śląsku. Kierowca samochodu przeżył, wysiadł z auta o własnych siłach. Do zdarzenia doszło na przejeździe na ulicy

0: Narciarskiej we Wrocławiu. Trasa do Jelcza-Laskowic jest nieprzejezdna. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
1: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
0: Ale policja zawiadomiła o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20, poinformował o tym szef dyplomacji USA Marco Rubio. Do szczytu dojdzie w grudniu na Florydzie. Rubio oświadczył, mamy nadzieję, że Putin przyjmie zaproszenie. Będzie to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy ze światowymi przywódcami. Rozkręca się festiwal filmowy w Gdyni. W sobotę wręczone zostaną Złote Lwy. Jednym z prezentowanych filmów jest Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Jacka Kuronia gra Arkadiusz Jakubik.
2: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji i dowiedzą się, co to był za twór Komitet Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
0: Właśnie dziś mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów. Grażynę Kuroń zagrała Magdalena Popławska. Jak odróżnić, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją? Specjaliści radzą, jeśli podejrzewasz tak zwany deepfake, poproś rozmówcę o ziewnięcie. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą mieć problem z naturalnym odtworzeniem tak nietypowych ruchów twarzy. Podobnie może być z pokazaniem głowy z profilu lub zasłonięciem części twarzy podczas rozmowy online. To jedne z prostych sposobów na sprawdzenie, czy po drugiej stronie naprawdę znajduje się osoba, za którą się podaje. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równo nocy jesiennej. Nie wszyscy czują już jesień w powietrzu.
3: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
4: A czego brakuje do tej jesieni?
3: Kolorów.
4: Za mało?
3: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
4: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
5: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
4: A państwo czekają na tą jesień, czy niespecjalnie?
6: Znaczy ja kocham wszystkie pory roku. Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima, odpowiednio się można ubrać i spacerować.
0: Od dziś przez pół roku przewagę będzie mieć w ciągu doby okres od zachodu słońca do świtu.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101,4 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w Turynie Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie. Mecze o medale w sobotę. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki. Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego finałowego rywala pozna jeszcze dziś po zakończeniu spotkania Korea Północna kontra Kolumbia. Tymczasem powstał ciekawy raport Obserwatorium Piłkarskiego. Według ekspertów z Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem to nie Oskar Pietuszewski jest najbardziej perspektywicznym polskim piłkarzem młodego pokolenia. Co jeszcze ciekawsze, selekcjoner kadry raczej się z tym raportem nie zgadza. Michał Waszkiewicz.
10: Eksperci przeanalizowali zawodników do 21 roku życia, ale w ligach spoza tej najlepszej piątki, więc do miejsc nie ma się co szczególnie przywiązywać, bo to przecież w Anglii, Hiszpanii, we Włoszech czy w Niemczech grają ci najlepsi. Ale wnioski są ciekawe, bo z Polaków to obrońca Michał Gurgul wypadł najlepiej. Jest w tym zestawieniu 9. 4 pozycje niżej jest jego kolega z Lecha Poznań Wojciech Mońka, a dopiero 20 Oskar Pietuszewski, uważany przecież za największy polski talent, wyceniany zresztą na dużo więcej od obrońców Lecha. Tu jednak wzięto pod uwagę konkretne liczby oraz szereg boiskowych zachowań, czyli w grę weszło szkiełko i oko. Co innego, czucie i wiara selekcjonera. Pietuszewskiego nie powołał, bo był kontuzjowany, Mońka jest, ale Gurgula na zgrupowanie nie wziął. I jak sam mówił, ekstra klasa Polsa to nie jest poziom kadry. Czyli zdaniem Jana Urbana największy według ekspertów polski talent jest po prostu za słaby.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I na koniec tenis. Mariusz Fürstenberg zakończył pracę w roli kapitana reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Jeden z najwybitniejszych polskich deblistów pełnił tę funkcję przez blisko 7 lat i prowadził ją w 12 meczach Pucharu Davisa. Bilans Fürstenberga w roli kapitana to 7 zwycięstw i 5 porażek.
11: Jest kilka minut po godzinie 19. Środowy wieczór rozpędzamy w najlepsze. Zapraszam dalej na najlepszą muzykę. Zostańcie z nami.
8: Po polsku na 101,4 FM.

Genialny plan biznesowy. Na darmowy festiwal w Ameryce. Właśnie Lego w gruzach z hukiem na pełnej prostej. Organizator wymyślił, że bogaci koledzy zrzucą się po 1000 dolców za pakiet VIP, ale sprzedał ich aż 6. Będąc samemu majętnym człowiekiem, ogłosił w mediach, że inni bogacze są do niczego, bo nie dali mu kasy. Po kolejnej klapie i odwołanej edycji pan Erik kończy karierę promotora i chyba nikt nie będzie płakał, prawda?

Taylor Swift po raz kolejny zamieniła zapowiedź jednej piosenki w skomplikowaną zagadkę detektywistyczną. Fani spędzili tygodnie na analizowaniu słów, szyfrów i klatek w teledyskach, żeby poznać tytuł Patin Zero. Wystarczyło, że artystka podmieniła na profilu litery O na cyfrę 0, a internet dosłownie zapłonął. Zobaczymy w piątek, czy sama piosenka okaże się równie skomplikowana co teorie internetowych śledczych.

Garfield po tylu latach wreszcie oficjalnie przyznał, od kogo ściągał pomysły na te najcięższe gitarowe motywy. I wychodzi na to, że gdyby nie legenda Black Sabbath, dzisiejsze klasyki Metallica brzmiałyby znacznie skromniej. Tommy tymczasem serwuje nową płytę w bajeranckim opakowaniu z wyciętym krzyżem i masą kolekcjonerskich gadżetów. Fani już szykują portfele na cztery kolory płyty winylowej, żeby zobaczyć, jak prawdziwy mistrz wbija w fotel.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Drożeje diesel, benzyna 95 na razie stabilnie. Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kontrowersyjne billboardy. Polacy poznali rywala w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy – Słowenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce o 10 groszy. Jego średnia cena wynosi 8,99 za litr. To dzisiejsze dane serwisu epetrol.pl. 95 nie podrożała i w najbliższych dniach powinna być stabilna. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
1: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Dwie osoby zatrzymane dziś przez CBA w sprawie tzw. kampanii Sprawiedliwe Sądy zostały już doprowadzone do prokuratury w Rzeszowie. Sprawa wiąże się z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Zatrzymani to Anna P. i Piotr M., byli PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości. Anna P. pracuje dziś w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika. Oboje założyli firmę Solvere, która odpowiadała za billboardy kampanii Sprawiedliwe Sądy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ewentualne zarzuty mają być podane do wiadomości po zakończeniu przesłuchań. Rosja i Ukraina są gotowe rozmawiać o częściowym zawieszeniu broni, oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zaapelował do obu stron o zakończenie ataków na infrastrukturę energetyczną. Temat omawiał m.in. podczas rozmowy z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergejem Ławrowem.
4: To przyniosłoby korzyści światu i obu krajom. Myślę, że sam prezydent Zełenski stwierdziłby, iż zdolność do ochrony sieci energetycznej leży w samym centrum interesów jego kraju. I właśnie w tym możemy pomóc poprzez zawarcie porozumienia.
1: Co innego oświadczył w tym samym miejscu na sesji ONZ sam Sergiej Ławrow. Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej specjalnej operacji wojskowej, jak Rosja nazywa wojnę. Bo Europa, dodaje Ławrow, chciałaby wykorzystać ją na dozbrojenie Ukrainy. Na Litwę pod koniec października trafi kolejna rotacja amerykańskich wojsk. To będzie około 1000 żołnierzy, w tym batalion wyposażony w czołgi Abrams. Litewski minister obrony poinformował, że wojskowi pozostaną w kraju przez 9 miesięcy. Wilno podkreśla, że obecność armii USA ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 zł.
5: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
1: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Słowenia będzie rywalem Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słoweńcy wygrali dziś ćwierćfinał z Belgią 3-1, a Polacy, przypomnijmy, wczoraj ograli Niemcy 3-0. Półfinały w piątek. W drugim półfinale Francja zagra z Włochami lub Finlandią.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami trochę chłodniejszy dzień z dużym zachmurzeniem i lokalnymi opadami deszczu. Najcieplej stosunkowo będzie na południu i w centrum Polski, gdzie zobaczymy do 17 stopni, a na północy tylko 13. Przy tym zachmurzonym niebie możliwe są też jutro przejaśnienia.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jest kilka minut po godzinie 20. Wieczór trwa, a my dalej serwujemy najlepszą muzykę na głośnikach. Zostańcie z nami.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

powiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jedynie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren,

idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia, rozstaw

stał lewą nogą, odpalił Instagrama i postanowił obrazić dosłownie całą hollywoodzką śmietankę. Nazwał cały show biznes cyrkiem, ogłosił się jedynym i prawdziwym królem, po czym obraził się na innych celebrytów. I nikt do końca nie wie, co wywołało ten nagły atak złości, ale wokalista zapowiada, że teraz będzie czarnym charakterem. Strach się bać. Najwyraźniej codzienna porcja skromności okazała się dla niego zbyt ciężka do przełknięcia.

0: Dziś z cyklu Decyzje, których po latach można bardzo żałować. Ciekawe rapowe opowieści z dawnych lat. Oxon dostał od rozpędzającego się Quebona Fide propozycję wydania płyty i kasy na klipy, ale uniósł się dumą. Wolał budować własne małe imperium, które z dzisiejszej perspektywy okazało się jednak nieco skromniejsze. Piękna sprawa ta niezależność, tylko szkoda, że wielka szansa na podbój sceny przeszła wtedy koło nosa.
1: Po polsku.

podczas gdy my zastanawiamy się, czy wstać z łóżka, znany influencer i muzyk zdobywają góry w Pakistanie. Patec wyciągnął Puff Beatsa na ponad 5000 metrów tylko po to, żeby ten zagrał koncert w chmurach. Szczyt nie ma jeszcze nawet nazwy, ale pod pamiątkowym zdjęciem pogratulował im już sam Robert Lewandowski. Czekamy więc z niecierpliwością, aż w ramach kolejnego projektu panowie postanowią wybudować tam studio nagraniowe.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Karol Nawrocki na forum ONZ. Czas na przemówienie prezydenta Polski. Autostrady idą do remontu, zaraz szczegóły planów drogowców. Wielka obława na handlarzy bronią w Berlinie. 300 funkcjonariuszy w akcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powinien właśnie zaczynać przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podczas szczytu ONZ polski prezydent w rozmowie z telewizją Bloomberg stwierdził, że powstanie stałej bazy amerykańskiej w Polsce jest tylko kwestią czasu. Nie bądźmy tego tacy pewni, zaleca rektor Akademii Obrony Narodowej, profesor pułkownik rezerwy Dariusz Kozerawski.
2: Baza będzie realna, jak powstanie, a ja chcę podkreślić, że wiarygodność deklaracji i samego Donalda Trumpa i jego administracji nie jest wysoka.
1: W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump ogłosił, że poczyniono wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Według najnowszych doniesień sprzed chwili Karol Nawrocki rozmawiał dziś z Donaldem Trumpem właśnie o stałych bazach w Polsce i o współpracy inwestycyjnej. Takie wieści przekazał niedawno prezydencki minister Marcin Przydacz. Ta jesień dla kierowców w Polsce przebiegać będzie pod znakiem remontów autostrad. A1, A2 i A4 w wielu miejscach są naprawiane i modernizowane, a w niektórych punktach remonty rozpoczną się lada dzień. Zwężenia, ograniczenia prędkości i zmiany w organizacji ruchu to będzie nowa tymczasowa rzeczywistość jazdy polskimi autostradami. Szymon Kępka.
3: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to kujawsko-pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z

0: ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po dwa pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
0: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
2: ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
3: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
2: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u albo pod numerem infolinii. Teraz wojny gangów w Berlinie. Policja zorganizowała dziś wielką obławę na handlarzy bronią. Ponad 300 antyterrorystów przeszukało mieszkania i lokale podejrzanych. Zatrzymano kilkanaście osób, przejęto znaczny arsenał broni i amunicji. Ostatnie miesiące w Berlinie przypominają polskie lata 90. Właściciele sklepów, zakładów usługowych i gastronomii skarżą się na gangi brutalnie wymuszające haracze za tak zwaną ochronę. W zeszłym roku policja zarejestrowała ponad 1000 przestępstw z użyciem broni. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Niedawno doznał bardzo groźnej kontuzji, czeka go co najmniej pół roku przerwy. Grabara był powołany na najbliższe mecze Ligi Narodów. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii i Białystok.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Jutro pogoda będzie kapryśna. Chmury często przykryją niebo, choć możliwe są też przejaśnienia. Miejscami przelotny deszcz, a na północnym zachodzie możliwe też burze. Temperatura od 12 stopni w rejonach podgórskich do maksymalnie 17 na pozostałym obszarze kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w turnie Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie. Mecze o medale w sobotę. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki. Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego finałowego rywala pozna jeszcze dziś po zakończeniu spotkania Korea Północna kontra Kolumbia. Tymczasem powstał ciekawy raport Obserwatorium Piłkarskiego. Według ekspertów z Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem to nie Oskar Pietuszewski jest najbardziej perspektywicznym polskim piłkarzem młodego pokolenia. Co jeszcze ciekawsze, selekcjoner kadry raczej się z tym raportem nie zgadza. Michał Waszkiewicz.
7: Eksperci przeanalizowali zawodników do 21 roku życia, ale w ligach spoza tej najlepszej piątki, więc do miejsc nie ma się co szczególnie przywiązywać, bo to przecież w Anglii, Hiszpanii, we Włoszech czy w Niemczech grają ci najlepsi. Ale wnioski są ciekawe, bo z Polaków to obrońca Michał Gurgul wypadł najlepiej. Jest w tym zestawieniu 9. 4 pozycje niżej jest jego kolega z Lecha Poznań Wojciech Mońka, a dopiero 20 Oskar Pietuszewski, uważany przecież za największy polski talent, wyceniany zresztą na dużo więcej od obrońców Lecha. Tu jednak wzięto pod uwagę konkretne liczby oraz szereg boiskowych zachowań, czyli w grę weszło szkiełko i oko. Co innego, czucie i wiara selekcjonera. Pietuszewskiego nie powołał, bo był kontuzjowany, Mońka jest, ale Gurgula na zgrupowanie nie wziął. I jak sam mówił, ekstraklasa to nie jest poziom kadry. Czyli zdaniem Jana Urbana największy według ekspertów polski talent jest po prostu za słaby.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I na koniec tenis. Mariusz Fürstenberg zakończył pracę w roli kapitana reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Jeden z najwybitniejszych polskich deblistów pełnił tę funkcję przez blisko 7 lat i prowadził ją w 12 meczach Pucharu Davisa. Bilans Fürstenberga w roli kapitana to 7 zwycięstw i 5 porażek.
8: Jest kilka minut po godzinie 21. To już ostatnia prosta naszego wspólnego wieczoru, więc zarzućmy coś dobrego na tę ostatnią godzinkę.
5: Po polsku na 101 i 4 FM.

cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz.

po polsku.

0: po polsku.
1: Troy Sivan postanowił złożyć muzyczny hołd wszystkim znanym kobietom, z którymi kiedykolwiek imprezował. Do teledysku zgarnął samą Nicole Kidman, a w innym kawałku legendarny McCallen robi muzę narratora. Żeby gwiazd było mało, w tle usłyszymy sampla od Madonny i francuski monolog córki Johnny'ego Deppa. Zamiast zwykłej płyty dostaniemy hollywoodzką epopeję, na którą wokalista zaprosił chyba połowę branży.

Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz mówię

jeśli szukacie pomysłu na absolutnie nieudany obiad, internetowy przewodnik przychodzi z pomocą. Szwedzi na przykład wrzucili na pizzę frytki i sałatkę, a Islandczycy bez ogródek serwują ugotowaną głowę owcy. Do tego skandynawskie naleśniki na krwi, przy których nasz śląski rzymlok brzmi jak danie z pięciogwiazdkowej restauracji. No to co, zostaje życzyć smacznego wszystkim odważnym, którzy postanowią przetestować to kulinarne zestawienie na własnej skórze.

No i mamy to. Zbliża się powoli godzina 22, więc na mnie już czas. Życzę Wam oczywiście dobrej nocy. Dzięki, że ze mną byliście. Patryk Jaramierski, do usłyszenia już jutro, a to jest Radio Wrocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Są zarzuty za kampanię billboardową Sprawiedliwe sądy. W Polsce przybywa seniorów. Starzejemy się najszybciej w Europie. Znowu wypadek pociągu z samochodem. Tym razem nikomu nic się nie stało. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów usłyszeli Anna P. i Piotr M. To byli członkowie zarządu spółki Solvere, odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe sądy z 2017 roku, która krytykowała środowiska sędziowskie. Finansowała ją Polska Fundacja

0: Narodowa. Według prokuratury projekt był sprzeczny ze statutem fundacji, za to zbieżny z celami politycznymi ówczesnego obozu rządzącego, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
1: Jak ustalono, realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była ona zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
0: Sprawa jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zarówno Anna P., pracująca obecnie w kancelarii prezydenta, jak i Piotr M. nie przyznali się do zarzutów. Grozi im 10 lat więzienia. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie mieć powyżej 65 lat. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł nas o 6%. Stale przybywa też pacjentów, mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej.
2: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
0: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas jedynie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Tymczasem na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane albo przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci ostrzegają, że bez zmian w prawie dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Znów wypadek na torach, tym razem w Dolnośląskiem. Po kolizji pociągu z autem osobowym na przejeździe kolejowym na Narciarskiej we Wrocławiu osoba prowadząca samochód wysiadła z auta o własnych siłach. Nie ma też osób poszkodowanych w pociągu. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w ćwierćfinale Belgów. Więcej teraz o tym Przemysław Pozowski.
3: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
0: Dodajmy, że mistrz Europy zdobędzie zarazem kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dużo chmur, trochę słońca, a okresami deszcz. Tak zapowiada się pogoda na jutro. Na północnym zachodzie kraju mogą pojawić się też burze, a wysoko w Tatrach nawet opady śniegu. Wiatr będzie wiać z zachodu umiarkowanie, choć miejscami będzie porywisty.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: WPP na 101 i 4 FM.
6: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Ademi i Netflix.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Witam pana.
2: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj o nadciśnieniu tętniczym. Jest to choroba występująca powszechnie. Zaliczamy ją nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia są właściwe, ale też czy znaczenie ma wiek pacjenta? Czy w poszczególnych grupach wiekowych to ciśnienie powinno być zróżnicowane, czy dopuszcza się zróżnicowanie tego ciśnienia, bo takie teorie też istnieją.
2: Panie redaktor, kiedyś uważaliśmy, czy uważano, że ciśnienie tętnicze powinno odpowiadać wiekowi pacjenta. Jeżeli ktoś miał 60 lat, to jak miał ciśnienie 160/80, no to uważało się, że to jest prawda. Teraz ta teoria została zmodyfikowana, a właściwie obalona, i uważa się, że nadciśnienie tętnicze, niezależnie czy się ma lat 20 czy 80, powinno wynosić w warunkach, znaczy według standardów europejskich 130 i niżej, a według standardów amerykańskich 120 i niżej. Oczywiście, jeżeli chory nie prezentuje innych chorób, innych narządów, tak, które wymagałyby troszeczkę większego ciśnienia. Tu myślę głównie o chorobach centralnego układu nerwowego, głównie miażdżycy, czy po udarze centralnego układu nerwowego, czy chorób, bym powiedział, nerkowych, gdzie to nadciśnienie też musi być na odpowiednim poziomie, trochę wyższym, jeżeli ktoś ma chore nerki, żeby ta filtracja była w miarę zasadna.
1: Panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia tętniczego. Co może się stać w sytuacji wystąpienia właśnie takich wahań, istotnych wahań, i czy skoki ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a w konsekwencji pewnie prowadzić do demencji chociażby?
2: Panie redaktor, właściwie z takimi zwyżkami, jak my mówimy, ciśnienia tętniczego powyżej 160, a czasami 200 i 240, to spotykamy się tylko wtedy, kiedy ludzie czy pacjenci nie zdają sobie sprawy, że mają nadciśnienie tętnicze, lub zdają sobie sprawę z tego, ale nie leczą się. Czyli nieleczenie, nieprzyjmowanie leków hipotensyjnych może prowadzić do zwyżek ciśnienia. To są tak zwane ostre zwyżki ciśnienia, które mogą kończyć się nieszczęśliwie, mogą kończyć się udarami mózgu lub mikroudarami mózgu, tak? Dlatego lub przechodzić w nadciśnienie złośliwe, czyli takie, które uszkadza już wiele narządów, jak nerki, siatkówkę, no i oczywiście uszkadza naczyniówkę serca, tak, naczynia. W związku z tym, ja myślę tak, że skoki nadciśnienia to zdarzają się teraz rzadko, nadciśnienia złośliwe bardzo rzadko, dlatego że większość pacjentów z nadciśnieniem przyjmuje leki nadciśnieniowe, a ci, co nie przyjmują, narażają się właśnie na takie negatywne efekty.
1: Panie doktorze, są też osoby zmagające się ze zbyt niskim ciśnieniem, a więc hipotonią. Jakie mogą być przyczyny takich dolegliwości?
2: Panie redaktor, taka hipotonia to jest zaburzenie adaptacyjne, że nasz organizm nie potrafi utrzymać właściwego ciśnienia i dochodzi do gwałtownych spadków ciśnienia. Takie przyczyny tego stanu rzeczy to jest, jak mówię, to są unieruchomienie, długotrwałe leżenie na przykład, tak? Chory często leży w łóżku długo, potem wstaje, pada, bo po prostu dochodzi u niego do spadku ciśnienia i niedokrwienia ważnych dla życia narządów. W podeszłym wieku często spotykamy się też z taką sytuacją. U ciąży, kiedy tam, bym powiedział, w ciąży, u kobiet w ciąży, kiedy relacje płynu, które są w krążeniu takiej kobiety, zwiększają się ilości płynu, może dochodzić na przykład do też zaburzeń adaptacyjnych i spadku ciśnienia przy zmianie pozycji ciała. Gorączka, na przykład ludzie, którzy wysoko gorączkują, też tracą dużo ilości sodu i wtedy pada im ciśnienie i ta adaptacja jest niewystarczająca. To są główne przyczyny. Ale także mogą być przyczyny wtórne, takie jak choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego, jak na przykład guz chromochłonny czy niewydolność kory nadnerczy, a także choroby układu nerwowego, takie jak guz mózgu, czy różnego rodzaju choroby centralnego układu nerwowego, jamistość rdzenia na przykład, to też prowadzą do tego typu sytuacji, bo to są zaburzenia adaptacji. Nasz układ nerwowy w sytuacjach tych chorobach układu nerwowego nie potrafi, bym powiedział, zareagować na gwałtowny spadek ciśnienia. nadciśnienia.
1: Więc kluczowe jest dotarcie do przyczyny i zajęcie się tą przyczyną. Leczenie przyczyny jest najistotniejsze, a nie tylko walka ze skutkiem, prawda?
2: Tak, pani redaktor.
1: Panie doktorze, powiedzmy na koniec o leczeniu nadciśnienia, o leczeniu niedociśnienia i czy można choćby w jakimś stopniu uchronić się przed tymi problemami.
2: Panie redaktor, trzeba powiedzieć, że podstawą leczenia nadciśnienia to jest diagnostyka, a potem odpowiednie leczenie. Leczenie powinno być wielokierunkowe, to znaczy musimy stosować takie leki i takie zestawy leków, które działają na wszystkie mechanizmy, które prowadzą do wysokiego ciśnienia, a tych mechanizmów jest kilka, tak? Podstawą leczenia jest przyjmowanie leku na jednej tabletki składającej się co najmniej z dwóch leków albo z trzech leków. Czyli to jest tak zwane leczenie wielokierunkowe, leczenie wielolekowe. Bo jeżeli stosujemy tylko jeden lek, to on bardzo rzadko jest skuteczny. Stosowanie preparatów wielolekowych czy wielu leków, co najmniej dwóch lub trzech, a nawet czasami czterech, daje dobry skutek. Nie ma takiego nadciśnienia pierwotnego, którego nie udałoby się obniżyć. Jest to tylko, bym powiedział, potrzeba przyjmowania codziennego leku.
1: Właściwego leku, dobrze dobranego.
2: Dobrze dobranego przez
1: lekarza.
2: Wszystko
1: poprzedzone dobrą diagnozą.
2: Tak. No natomiast jeżeli chodzi o leczenie hipotonii, to tu sprawa jest bardziej skomplikowana. Jeżeli to jest hipotonia wtórna, to na tej samej zasadzie musimy najpierw znaleźć przyczynę, tak? Na przykład ktoś ma rozległe żylaki, gromadzi mu się krew głównie w kończynach dolnych, tak? To ma nosić pończochy przeciwżylakowe, tak? A jeżeli ktoś ma niedoczynność kory nadnerczy, to powinien przyjmować leki z grupy mineralokortykoidów, tak? Jeżeli ktoś ma zaburzenia funkcji nerek, to powinien przyjmować dietę wysokosodową, tak? Bo po prostu niedobory sodu prowadzą także do hipotonii. Natomiast leczenie tak zwanego pierwotnej hipotonii jest mało skuteczne, dlatego że to są głównie zaburzenia układu nerwowego, zarówno sympatycznego, jak i parasympatycznego. I tutaj próbuje się stosować preparaty ergotaminy i ewentualnie agoniści alfa-blokerów wchodzą, czyli takie leki, które pobudzają receptory alfa w naczyniach i naczynia wtedy ulegają obkurczeniu. Ale to jest takie leczenie, bym powiedział, często mało skuteczne.
1: Dziękuję panu pięknie.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktor, i dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu, dziękuję naszym słuchaczom. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Usłyszymy się już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: To był dzień na 101,4 FM.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na

0: życia.
1: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka. To jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim gościem jest pani Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, zastępca dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury Wahadło. Witamy panią bardzo serdecznie. Proszę nam opowiedzieć o państwa projekcie Teatr Polska.
3: Dzień dobry. Teatr Polska to projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Dla mnie to jest fantastyczny projekt z tego powodu, że możemy zobaczyć wartościowe produkcje. To nie są absolutnie spektakle komercyjne, bardzo intymne, refleksyjne opowieści o życiu i o tym, co człowiekowi doskwiera. Bardzo różne formy, bo pojawiają się i lalki, i spektakle choreograficzne, i muzyczne, i dramatyczne. Także naprawdę dla instytucji, która, czy dla miasta, które nie ma teatru, to jest projekt, który pozwala na to, żeby propagować kulturę teatralną.
2: Chciałabym zapytać, kiedy w najbliższym czasie możemy spodziewać się spektaklu państwa właśnie z tego projektu?
3: 4 spektakle z tego projektu już się odbyły. Przed nami 5, który nosi tytuł Niżyńska pianoforte i opowiada o niezwykłej choreografce, takiej bardzo rozpoznawalnej postaci, jeżeli chodzi o świat choreografii i teatru. I ten spektakl będzie można obejrzeć 15 października o godzinie 18 w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Także zapraszam serdecznie miłośników teatru na ten spektakl.
2: Pani Sylwio, proszę nam jeszcze opowiedzieć o sekcjach teatralnych w Wahadle.
3: Sekcji w Wahadle jest bardzo dużo, ale rzeczywiście 3 grupy to są grupy teatralne. Dziecięca, młodzieżowa i taka młodzieżowo-dorosła. Skupiają one razem około 30 osób, a więc to jest całkiem niezła brygada. Często jednoczymy swoje siły w różnych działaniach na terenie Wahadła. No i to są, spotykają się miłośnicy teatru, dzieci same wymyślają spektakle, czasami korzystamy z gotowych scenariuszy, ale najważniejsze dla mnie jest to, że młodzi ludzie i też dorośli chcą tę sztukę uprawiać i że chcą dzielić się z widzami swoimi emocjami.
2: Proszę nam powiedzieć, czy te sekcje pokazują się również na zewnątrz?
3: Oczywiście. Po pierwsze korzystamy z różnych propozycji, takich jak, jakie pojawiają się w Polsce. Jeździmy na różnego rodzaju festiwale. Jedną z takich imprez jest festiwal robiony przez Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury Młody Teatr. To są 3-dniowe warsztaty. Można się tam spotkać zarówno z choreografami, z ludźmi od emisji głosu, od śpiewu, no i oczywiście od zajęć teatralnych. Także to jest bardzo dobry moment, żeby się dużo nauczyć i czasami też pokazać, co się potrafi. Poza tym robimy co roku brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon, podczas których sekcje też pokazują swoje spektakle. Przez ostatnie 4 lata najpierw produkowaliśmy, a potem jeździliśmy z nim po Polsce, a potem jeszcze adaptowaliśmy go na potrzeby filmu. Taki spektakl, musical, Tak to u nas jest, oparty na ludowej kulturze i na tym, co się w Brześciu dzieje. To było dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo wzięło w nim udział około 120 osób, w tym orkiestra i sekcje taneczne i wokalne, które w Brzeskim Centrum Kultury działają. A w tym roku powstał spektakl, który jest niezwykle bliski mojemu sercu. To był taki spektakl, który powstał na 5. urodziny Wahadła. I on jest przeuroczy, dlatego że utkany jest z autentycznych zdarzeń, z anegdot i naprawdę z niebywałych rzeczy, które nam się przez te 5 lat przytrafiło. Jest to opowieść, która jest wzruszająca, ale przede wszystkim jest niezwykle zabawna, okraszona piosenkami. Występują w nim zarówno uczestnicy sekcji, jak i pracownicy Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Także naprawdę jest to nie lada gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć nas w zupełnie innych rolach niż rola dyrektora, specjalisty do spraw marketingu czy kierownika działu organizacji imprez. To zaprasza sekcji, jak i pracownicy Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Także naprawdę jest to nie lada gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć nas w zupełnie innych rolach niż rola dyrektora, specjalisty do spraw marketingu czy kierownika działu organizacji imprez. To zapraszam serdecznie 29 października o godzinie 18:00. Piąty z brzegu, taki tytuł nosi ten spektakl i myślę, że to będzie dla Państwa sympatyczne przeżycie. Dla nas jest niezwykle emocjonujące.
2: Chciałabym, aby opowiedziała nam jeszcze Pani o przedstawieniu z okazji 5. urodzin Wahadła.
3: Przedstawienie Piąty z brzegu powstało rzeczywiście na 5. urodziny Wahadła. No i to jest przecudowna opowieść, mnie bardzo bliska memu sercu, ponieważ utkana jest z autentycznych wydarzeń, choć czasami

one się wydają tak niesamowite, że aż trudno uwierzyć, że się wydarzyły. Z anegdot, no i z tego, co się przez te 5 lat tam stało w tym Brzeskim Centrum Kultury i Historii. Jest to też spektakl niezwykły, ponieważ występują poza sekcjami, poza aktorami zrzeszonymi w sekcjach, występują pracownicy Brzeskiego Centrum Kultury, więc można w zupełnie nowych rolach zobaczyć panią dyrektor, zastępcę dyrektora, kierownika do spraw organizacji imprez, czy panią z marketingu, bo wszyscy bierzemy w nim udział. To jest zabawna opowieść, ale też czasami wzruszająca. Myślę, że bardzo dobrze by się państwo na niej bawili, gdybyście zechcieli przyjść 29 października o 18 do Brzeskiego Centrum.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.